0: Autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.
2: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.
11: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.

0: Radio Lecina.
1: Świdnica 98 i 1 FM.
2: Na początku zrozum, że umierasz. Kolejna godzina strzela jak bat. Pojmij, że młodość jest tu i teraz. W tej jednej sekundzie mija 5 lat. Żyj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Cyfrowej iluzji. Algorytmy to opium dla mas. Zamiast postów miej wspomnienia. Zamiast lajków wybierz las.

dłużej. Najlepiej z kimś, kogo kochasz. Kochaj kogoś, kto jest tego wart. Psa pogłaszcz, serce pokaż. Przed lustrem bez wstydu stań. Śpiewaj, jakby właśnie kończył się świat. Gdy dokonasz tego, powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Powiedz mi jak. Masz prawo nie wiedzieć, czego chcesz. Niepewność jest codziennością. Rzuć monetą. Być czy mieć? Być nieśmiertelnością.

0: Radio Lecina.
1: Wołów 99 i 6 FM.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

bez logicznych przyczyn. Bo przychodzi nagle takie coś, przy czym niknie mądrość jak na złość.

Radio Rodzina. Rodzina. Jest czwartek, 16 lipca.

Na początku tej modlitwy przypomnij sobie sytuację, gdy odwiedzałeś kogoś i ta druga osoba bardzo się ucieszyła z Twoich odwiedzin.

Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Będąc z kimś w relacji, próbujemy być dla niego wsparciem. W miarę naszych możliwości staramy się służyć swoją obecnością, dobrym słowem, czy też w inny sposób. Pomyśl o sytuacjach, gdy ktoś przyszedł do ciebie, by wspólnie spędzić czas, albo żeby odpocząć razem z tobą. Jak się wtedy czułeś? Jakie myśli towarzyszyły ci w danym momencie?

Niekiedy łatwiej jest nam przyjąć drugą osobę do siebie i odpowiedzieć na jej potrzeby, niż samemu zwrócić się o pomoc. Podobnie możemy traktować Jezusa, czuć opór, by do Niego przyjść w trudnych chwilach. Z troską i wyrozumiałością przyjrzyj się swojemu sercu. Co czujesz, gdy myślisz o spotkaniu z Jezusem? Jakim towarzyszem jest Jezus w Twoich oczach?

Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii zachęca, by przychodzić do Niego. Wsłuchując się ponownie w Jego słowa, zwróć uwagę na to, że zaprasza wszystkich strudzonych i obciążonych. Zaprasza do siebie każdego, nawet jeśli jest w gorszym stanie. Zaprasza i zapewnia, że da mu pokrzepienie.

Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Na koniec tej modlitwy wsłuchaj się w swoje myśli. Zwróć uwagę na to, jakie uczucia ci towarzyszą. Pomyśl, co byś chciał, żeby zostało z tobą na dłużej i opowiedz o tym Bogu.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Napełnia nas radością to, że możemy przebywać w tym miejscu i być wezwanym do tego, zaproszonym, aby uczestniczyć w Eucharystii, czyli w uczcie weselnej baranka paschalnego, gdzie Pan Bóg chce nam dawać doświadczenie swojej miłości, które jest podstawą życia człowieka jako takiego. W tym miejscu, gdzie Maryja, Matka naszego Pana, chce pomagać nam w tym przeżywaniu tej Eucharystii. Najlepsze miejsce, najlepszy czas. Dzisiaj w Kościele Świętym wspominamy Najświętszą Marię Pannę jako tę, która jest z Góry Karmel. Witam serdecznie grupę zorganizowaną z miejscowości Rzesza, z diecezji wileńskiej aż, którzy przyjechali na to miejsce, aby pokłonić się Maryi i prosić ją o wstawiennictwo. Witam was, drodzy bracia i siostry, którzy przebywacie w tym pielgrzymowaniu waszego życia na to święte miejsce. Modlimy się w tej Eucharystii w następujących intencjach. O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny, pastuszka, oraz za świętej pamięci Sebastiana, Jana, Józefa, Katarzynę i Jana Dawiec i zmarłych z rodziny Dawiec. Ksiądz Witold Łozowiecki poleca intencję dziękczynną za 70 lat życia, 42 lata kapłaństwa, w intencji dziękczynnej za 70 lat życia i 50 lat ślubów zakonnych siostry Danuty oraz o Boże błogosławieństwo dla rodzin Sosnowskich i Adamowiczów. Uznajmy na początku, że jesteśmy słabi i grzeszni, abyśmy przygotowali nasze serca na przeżywanie tej Najświętszej Eucharystii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Boże nasz Ojcze, w czasach Starego Przymierza na Górze Karmel przyjmowałeś modlitwy proroków, a w Nowym Przymierzu wybrałeś tę górę na miejsce czci Najświętszej Maryi Panny. Spraw

0: Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Ścieżka sprawiedliwego jest prosta. Ty równasz prawą drogę sprawiedliwego. Także na ścieżce Twoich sądów, o Panie, oczekujemy Ciebie. Imię Twoje i pamięć o Tobie to pragnienie naszej duszy. Dusza moja pożąda Ciebie w nocy, duch mój poszukuje Cię w mym wnętrzu, bo gdy Twe sądy jawią się na ziemi, mieszkańcy świata uczą się sprawiedliwości. Panie, użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim dziełem. Panie, w ucisku szukaliśmy Ciebie, słaliśmy modły półgłosem, kiedy Ty chłostałeś. Jak brzemienna była bliska chwili rodzenia, wije się, krzyczy w bólach porodu. Takimi staliśmy się przed Tobą, o Panie. Poczęliśmy, wiliśmy się z bólu, jakbyśmy mieli rodzić. Ducha Zbawczego nie wydaliśmy ziemi i nie przybyło mieszkańców na świecie. Ożyją Twoi umarli, zmartwychwstaną ich trupy, obudzą się i krzykną z radości, spoczywający w prochu. Bo rosa Twoja jest rosą światłości, a ziemia wyda cienie zmarłych. Oto słowo Boże.
1: Bogu,

Jezus przemówił tymi słowami: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych, albowiem jest słodkie moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

0: Nie ma chyba takiego człowieka, który nie doświadczyłby w swoim życiu udręczenia. Zmęczenie człowieka bierze się w tym głębszym tego słowa znaczeniu tylko i wyłącznie z chęci pełnienia swojej woli. Zmęczony jest ten, kto pełni swoją wolę, kto robi to, czego sam dla siebie chce. To zawsze prowadzi do zmęczenia. Dlatego te słowa z dzisiejszej Ewangelii zwracają się do nas wszystkich. Nie ma nikogo, kto nie byłby zmęczony, kto nie byłby wewnętrznie udręczony. Dlatego, że chęć realizowania tego, czego się chce po swojemu, nigdy nie daje błogosławionego owocu. Dlatego, że człowiek sam z siebie nie jest źródłem błogosławieństwa. Człowiek sam z siebie nie jest źródłem miłości. Tym źródłem jest tylko i wyłącznie Pan Bóg. I realizacja błogosławieństwa dokonuje się przez pełnienie Jego woli, czego najbardziej jaskrawym przykładem pośród wszystkich stworzeń jest właśnie Maryja. I ona wyraża to przez stwierdzenie, odpowiadając aniołowi: oto ja, służebnica pańska. Maryja wchodzi w pełnienie woli Pana Boga, dlatego nigdy nie jest zmęczona, a wszystkie pokolenia mówią o niej, że jest błogosławiona. Znajomość woli Pana Boga, można powiedzieć, to całkowicie odrębny rozdział, dlatego że żeby poznać, czego Pan Bóg chce w twoim życiu, potrzeba najpierw wejścia w coś, co jest niełatwe, a mianowicie wejścia w wysiłek słuchania. I Jezus jest synem Maryi, która jest służebnicą pańską. Jezus mówi o sobie: nie przyszedłem po to, aby mi służono, ale żeby służyć. I ta służba przez wsłuchiwanie się w wolę Ojca, czego najbardziej dramatyczny przykład mamy właśnie w Ogrodzie Oliwnym, gdzie Chrystus, wołając do swojego Ojca, mówi: Ojcze, jeśli to możliwe, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. I my od czasu do czasu, rozważając na przykład tajemnice różańcowe bolesne, możemy towarzyszyć Jezusowi w tym zmaganiu pełnienia woli Pana Boga, ale ostatecznie ono prowadzi do największego błogosławieństwa, do zmartwychwstania, do nowości życia, do bycia w jedności z Ojcem. Dlatego Chrystus dzisiaj woła do każdego z nas, abyśmy właśnie przyszli do Niego, bo On ma dla nas pokrzepienie, nie w wymiarze udzielenia nam jakiegoś daru, który ty może oczekujesz, że On powinien ci udzielić przez wstawiennictwo Jego Matki. To pokrzepienie bierze się z wejścia w komunię z Nim, bo On jest sługą. I na tyle, na ile masz możliwość wejścia w komunię z Jezusem Chrystusem, na tyle możesz stawać się dzięki Jego obecności sługą w swoim życiu. Sługą nie swoich własnych projektów, swoich własnych pomysłów, ale tego, co jest wolą Pana Boga na twoje życie dzisiaj, tu i teraz. Do Boga naszego Ojca przez orędownictwo naszej Matki i Królowej, z ufnością zanieśmy nasze wołanie.
1: Módlmy się za Kościół Święty, aby wzrastał w świętości i wiernie głosił Ewangelię całemu światu. Ciebie prosimy. Módlmy się za zwaśnione narody, aby przez wstawiennictwo Maryi, Królowej Pokoju, doszły do porozumienia i wzajemnego przebaczenia. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich noszących kaplerz karmelitański, aby żyjąc w bliskości Maryi i umocnieni jej opieką, kroczyli drogą świętości. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby przez wstawiennictwo Maryi, Matki Miłosierdzia, doświadczyli pociechy i pomocy ze strony bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, aby wstawiennictwo Maryi z góry Karmel doprowadziło ich do pełni zbawienia w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, zgromadzonych na tej świętej liturgii, abyśmy ufając opatrzności Bożej i nosząc szkaplerz, nieustannie trwali na modlitwie. Ciebie prosimy.
0: Panie Jezu, błogosławimy Cię za dar Twojej Matki, którą przekazałeś nam, aby była naszą Matką. Prosimy Cię, udzielaj nam swojego błogosławieństwa i łaski, abyśmy tak jak ona mogli wsłuchiwać się w Twoje słowo i wchodzić w pełnienie woli Pana Boga, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy chleb, który jest owocem ziemi i pracą mocy. Tobie go przynosimy. Stał się dla nas tego życia. Z nim jesteśmy. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechświata, bo dzięki Twojej hojności otrzymaliśmy wino, które jest owocem winnego.

Oddając cześć Najświętszej Maryi Pannie, składamy Tobie, Boże nasz Ojcze, nasze dary i prosimy Cię, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i ściślej się zespolili z dziełem odkupienia przez

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, z naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Szymonem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Komunia Święta będzie udzielana przez środek kaplicy. Prosimy o zrobienie szerokiego przejścia.

Boże nasz Ojcze, posiliłeś nas najświętszym sakramentem ciała i krwi Twojego Syna. Umocnij w nas miłość ku Tobie i sprawiedliwość.

możliwość spowiedzi świętej w wieczerniku od 6.15 do 19.30, adoracja w kaplicy Najświętszego Sakramentu od godziny 6 do 20.45, a dzisiaj msza święta odpustowa we wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel o godzinie 11 na jasnogórskim szczycie. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej na zegarach 43 minuty po godzinie 6.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Umowa dronowa Unia-Ukraina podpisana. Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy nowy rodzaj wojsk. Argentyna drugim finalistą piłkarskiego mundialu. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Unia Europejska ogłosiła porozumienie dronowe z Ukrainą. Kijów ma dać swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian Unia będzie tworzyła na swoim terenie zakłady, które pomogą zwiększyć produkcję dronów.
1: Ta umowa połączy ukraińską pomysłowość z europejską skalą przemysłową. Dzięki tej umowie nasze przesłanie jest jasne. Teraz jest czas na inwestycje w Ukrainie, ponieważ oznacza to inwestowanie w Europę oraz w nasze wspólne bezpieczeństwo i wspólną przyszłość. And our
0: common future. Mówiła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała podobne umowy dotyczące dronów z krajami Europy i Bliskiego Wschodu. A w Polsce powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód. System ma odpowiadać za wzmocnienia na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
0: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych tak, żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Argentyna drugim po Hiszpanii finalistą tegorocznego piłkarskiego mundialu. Obrońcy tytułu pokonali w meczu półfinałowym Anglików. O szczegółach Marcin Iciek.
4: Po pierwszej połowie tego zaciętego i momentami brutalnego widowiska obie drużyny zeszły do szatni bez goli. Wynik w drugiej połowie otworzył Anthony Gordon, znakomicie obsłużony przez Morgana Rogersa. Anglia strzeliła gola i stanęła, a Argentyna z każdą minutą była bliżej wyrównania, obijając obramowanie lub przegrywając pojedynki ze znakomitym Pickfordem. Ale w końcu strzałem z dystansu dopiął swego Enzo Fernandez, a już w doliczonym czasie gry zbyt głęboko broniącą Anglię dobił wprowadzony 10 minut wcześniej Lautaro Martinez. Argentyna-Anglia 2-1.
0: Finał Hiszpania-Argentyna w niedzielę. Wcześniej w sobotę o trzecie miejsce zagrają Francja z Anglią.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Południowy koncern węglowy chce rozpocząć eksploatację złoża Dąb w czwartym kwartale przyszłego roku. W zakładzie górniczym Sobieski uroczyście zakończono głębienie nowego szybu Grzegorz. Na ten temat Mateusz Kornas.
5: Szyb Grzegorz ma zapewnić bezpieczeństwo pracowników kopalni i umożliwić eksploatację w złożu Dąb. Szyb jest połączony z wyrobiskami zakładu. Wydobywany tutaj miks węgla ma służyć energetyce zawodowej dla pracy nowoczesnego bloku energetycznego w Jaworznie. I co bardzo ważne, jak podkreśla prezes południowego koncernu węglowego, złoże Dąb przy braku zagrożeń naturalnych jak metan czy tąpania ma bardzo dobre parametry jakościowe. W kierunku pierwszej ściany w złożu Dąb jadą już dwa kombajny.
0: Południowy koncern węglowy ma najdłuższą dotąd w Polsce koncesję na eksploatację węgla z tego złoża do 2063 roku.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Na naszych termometrach w tej chwili 18-17 stopni. Sporo chmur, ale dzisiaj słońce będzie się chętniej za nich wychylać. W tej chwili wiatr tylko 8 km na godzinę. Maksymalnie ciepło, 28 stopni, ale niestety od czasu do czasu trzeba pamiętać, może na nas pokapać.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
8: Reklama.
9: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
9: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
9: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
10: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
11: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
12: Reklama.
13: Radio Rodzina.
14: Radio Rodzina.
13: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

Zakładam słuchawki, głowa staje się lekka. Opada swobodnie w przód, opada swobodnie w tył. Do płuc dostaje się świeże powietrze. Muzyka jest narkotykiem. Wyrzucam z szafy marynarki, wyrzucam białe koszule. Mam za mało czasu, żeby się stroić. Mam za mało czasu, by spełniać oczekiwania. W głowie zachodzą nieznane mi dotąd reakcje chemiczne. Barki, biodra, ręce zaczynają swobodnie falować. Widzisz, jak kręcę się po pokoju, nie tracąc rytmu. Ty też zakładasz słuchawki. Zaczynasz falować razem ze mną, ruch gęstnieje.

Czy ta piosenka kiedyś się znudzi? No chyba nie. Bonnie M, Daddy Cool na antenie Radia Rodzina, 19 minut po godzinie 7. Maciej Staniak z tej strony mikrofonu, witam cieplutko, serdecznie i z uśmiechem. Od razu taka historia, jak to jednak pogoda potrafi pokrzyżować plany, nawet te najlepsze. Pamiętam, miałem kiedyś przyjemność zapowiadać dzisiaj zespół Bonnie M, bo były trzy zespoły Bonnie M tak naprawdę, bo tam każdy członek zespołu założył swoją formację, jeździli po świecie i dawali koncerty. I gdzieś w jakiejś takiej małej miejscowości w Polsce, jakieś tam dni jakiegoś miasta. Wszyscy oczywiście czekali na Bonnie M, który miał wystąpić bodajże tam gdzieś o godzinie 21.30 czy 22.00. Wcześniej lokalne gwiazdy i polskie gwiazdy. No i mniej więcej 15 minut przed ich koncertem tak zaczęło, słuchajcie, lać, tak zaczęło wiać, tak gdzieś zaczęło w oddali grzmieć, że się nie dało tego koncertu po prostu przeprowadzić w normalnych warunkach. Wszyscy pouciekali. Zostało parę osób tam raptem. 15 minut później zespół jednak wyszedł na scenę. Kilka kawałków dla, no już naprawdę takich najwytrwalszych fanów zaśpiewali. No pewnie ku radości. Takie koncerty przechodzą później w pamięci, się pielęgnuje, chowają. Dałem radę, czekałem pół godziny, zmokłem cały, ale Bonnie M wysłuchałem na żywo.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Autopromocja.
2: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
1: Autopromocja.

We Build the City, 33 minuty po godzinie 7. Teraz Państwa w Radiu Rodzina zapraszam do tego, żeby bezboleśnie i bezpłatnie przelecieć się w czasie naszym takim specjalnym kalendarium muzycznym, czyli przyłożymy ucho i sprawdzimy, co działo się 16 lipca na przestrzeni lat. Zapraszam.

16 lipca 1966 roku Jack Bruce, Ginger Baker i Eric Clapton utworzyli rockowy zespół Cream. Dwa tygodnie później formacja zagrała swój pierwszy niezapowiedziany koncert dla niewielkiej publiczności zgromadzonej w jednym z klubów w Manchesterze. Trio przetrwało tylko 2 lata.

1977 roku amerykański wokalista Sean Cassidy, młodszy brat aktora Davida Cassidy, umieścił na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych piosenkę Da Do Run Run, przeróbkę hitu grupy The Crystals z 1963 roku. Był to jedyny wielki hit Seana w Stanach. Wokalista później skupił się na karierze aktorskiej.

16 lipca 1981 roku w wypadku samochodowym zginął amerykański wokalista i kompozytor Harry Chapin. Nagrał 14 płyt, z których każda osiągnęła światowy sukces.

W 2006 roku w Sopockiej Operze Leśnej odbył się koncert Artyści na rzecz Various Monks. Głównym celem inicjatywy było zebranie niezbędnych środków pozwalających na leczenie Moniki Kuszyńskiej i Roberta Janssona, którzy odnieśli poważne obrażenia w wyniku wypadku samochodowego tego samego roku.

16 lipca 2008 roku w wieku 90 lat zmarła piosenkarka Jo Stafford. Jej kariera trwała 5 dekad, a piosenka You Belong to Me z 1952 roku zajmowała pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i

Zrobiła coś pięknego, ten utwór Hold the Line się nazywa, 10 minut do godziny 8. Muszę Państwu powiedzieć, że moja żona ma taką wyjątkową pasję, jak i dziś jedziemy samochodem, to ona odgaduje tablice rejestracyjne. Po prostu pasjami uwielbia pastić się nade mną, gdyż mam słabą pamięć i się pyta, a wiesz co to jest RZ? A wiesz co to jest RZ? To jest Rzeszów, Rzeszów. A wiesz jak jest Kraków? A wiesz jak jest Katowica? A wiesz co to jest Lubań? A wiesz jak jest... I cały czas mnie męczy i oczywiście nie zgaduje. No to uwaga dla tych wszystkich, którzy też uwielbiają się bawić w tablice rejestracyjne. Szykujcie się na nowości. Gra zaczyna się od nowa, ponieważ po DW, które się skończyło i mamy teraz DX, jeżeli chodzi o Wrocław, a wiecie, co będzie już za chwileczkę, jak będzie Dolny Śląsk na tablicach wyglądał? Otóż będziemy Volkswagenami. VW. VW to nowe tablice dla Wrocławia. Trochę śmiechu będzie z Poznania, bo oni wchodzą z PY na MO, dla tych trochę młodszych to skrót od Milicji Obywatelskiej. Natomiast absolutnie nic nie pobije Gdańska. Gdańsk na ulicach będzie rządził, ich tablice rejestracyjne już niedługo będą zaczynały się od XD. Super.

Prezes PiS ogłasza nowy sojusz. Watykański sekretarz stanu o potrzebie pokoju. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed oszustami. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ogłasza

0: Nowy sojusz. Jarosław Kaczyński oświadczył, że PiS porozumiało się z bezpartyjnymi samorządowcami. Formacje będą współpracować w nadchodzących wyborach do Senatu. Porozumieliśmy się z panem prezesem Markiem Wochem, ogłosił Jarosław Kaczyński.
1: Będziemy współdziałać w celu wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie. Forma tego wystąpienia, czy to będzie bezpośredni sojusz, czy jakiś komitet społeczny, który jakby zainicjuje te wspólne działanie, nie jest w tej chwili jeszcze przesądzona.
0: Marek Woch podziękował prezesowi PiS za deklarację i otwartość na współpracę przy pakiecie senackim. Powiedział, że z podobnej formy współpracy skorzystały w ostatnich wyborach partie, które obecnie tworzą rząd. W świecie coraz częściej kierującym się prawem siły potrzeba odwagi, by mówić o pokoju, podkreśla kardynał Pietro Parolin. W wywiadzie dla włoskiego dziennika Avvenire watykański sekretarz stanu przypomina, że wojna nigdy nie jest jedynym rozwiązaniem, a prawdziwy pokój rodzi się z zaufania, dialogu i przemian ludzkiego serca.
2: Kardynał Parolin ocenia, że obecna sytuacja międzynarodowa jest dramatyczna. W krótkim czasie osłabł porządek międzynarodowy, budowany po tragedii dwóch wojen światowych. System oparty na multilateralizmie ustępuje miejsca kulturze potęgi. Siła prawa zostaje zastąpiona prawem siły. Kardynał Parolin zwraca się do wszystkich, którzy chcą angażować się na rzecz pokoju. Nie poddawajcie się pesymizmowi ani lękowi. Jeśli zgadzacie się z naszym stanowiskiem, mówcie o tym. Niech wasz głos połączy się z głosem innych. Odwagę budowania pokoju odnajduje się wspólnie, dodaje watykański sekretarz stanu.
0: Relacje na ten temat przygotował Piotr Kowalczuk z Vatican News.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach ma na koncie udaną, nowatorską operację neurochirurgiczną. Zabieg wykonano u 15-letniej pacjentki po udarze niedokrwiennym mózgu. O jego trudności i mikroskali mówi neurochirurg, lekarz Paweł Jarski.
4: Większość zabiegów wewnątrzczaszkowych, mózgowie operujemy pod mikroskopem. Natomiast tutaj te powiększenia są jeszcze większe. Nitka, której używamy, ma grubość włosa, a tak naprawdę jej w gołym okiem nie widać. Widać ją tylko pod mikroskopem. Trudność techniczna polega na tym, że szyjemy naczynia, które mają milimetr szerokości, nitką, która ma 70-80 mikrometrów. Zabieg nie byłby możliwy bez dużego, maksymalnego powiększenia w mikroskopie. I to jest jakby ta trudność techniczna.
0: Był to pierwszy w historii placówki zabieg utworzenia tzw. bypassu, który ma zabezpieczyć pacjentkę przed kolejnym udarem. Uwaga na oszustów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych apeluje o uważność przy podpisywaniu umów. Do klientów zgłaszają się firmy lub osoby, które oferują pomoc przy uzyskaniu świadczenia wspierającego, żądając w zamian gigantycznych prowizji. Dlatego Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim, przypomina.
5: Obsługa w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych jest całkowicie bezpłatna, a wnioski do ZUS dotyczące tego wsparcia składane są wyłącznie elektronicznie. Natomiast warto zachować ostrożność przy podpisywaniu umowy z firmami oferującymi pomoc w tym zakresie. Podpisywane umowy zawierane są na długi czas, a kwoty do zapłaty to nawet 15 tysięcy złotych.
0: Do prób takich oszustw doszło m.in. w Inspektoracie w Żywcu czy w Wodzisławiu Śląskim.
6: Cztery minuty po godzinie 8, 16 dzień lipca, czwartek, za oknami 18 stopni, chmury i przelotne opady deszczu, choć słońce też się ma pojawiać, a termometry mają dziś pokazać nawet 28 stopni. Ten deszcz to tak raczej troszkę z rana i troszkę po południu. Jutro również ciepły dzień, 29 stopni, ale uwaga, wracają do nas burze.
7: Reklama. Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
9: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
9: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
9: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
10: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
11: Na Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
5: Reklama.
12: Radio Rodzina.
13: Radio Rodzina.
12: Tu Radio Rodzina. Gramy dla ciebie i twojej rodziny.

Oj, mam nadzieję, że nie wybierze nikt źle. Radio Rodzina, 17 minut po godzinie 8, czas obgadać sobie troszeczkę mecz wczorajszy Mistrzostwa Świata. Powolutku, ale już wkraczają w fazę absolutnie końcową. Przed nami jeszcze tylko sobota i niedziela, czyli mecze o trzecie, pierwsze i drugie miejsce. Nie wiem, czy w takiej kolejności powiedziałem. W każdym razie moi Anglicy wczoraj odpadli. No trudno, Argentyńczycy faktycznie pokazali klasę i w ładnym stylu wygrali. Niemniej jednak na koniec meczu, ja już szybciutko wyłączyłem, bo leciałem spać, żeby jakoś dzisiaj w ogóle móc funkcjonować, okazało się, że doszło dosyć do niezbyt miłego incydentu o podłożu politycznym. Otóż Argentyńczycy wyskoczyli na murawę z takim banerem z napisem Las Malvinas son Argentinas, co oczywiście znaczy Malwiny są argentyńskie. Jak ktoś nie wie, czym są Malwiny, może mieć prawo, ponieważ to Argentyńczycy mówią na Falklandy w ten sposób Malwiny, które pozostają jakby pod protektoratem właśnie angielskim. Co ciekawe, mimo tego, że taki baner jest i mówią, że jednak Falklandy są argentyńskie, to w 2013 roku, tutaj sobie posprawdzałem ładnie, ponad 99% głosujących mieszkańców Falklandów opowiedziało się za utrzymaniem statusu brytyjskiego terytorium zamorskiego. Czyli jedni jednak chcą, a ci, którzy tam mieszkają, mówią, nie, tak jak jest, jest fajnie. W każdym razie, finał Mistrzostw Świata przed nami, sobota i niedziela, i ci, którzy już mają dość, to już odetchną z ulgą.

No to sobie pośpiewałem Oasis, mam nadzieję, że wy również. 34 minuty po godzinie 8, teraz sobie o samochodach i o polskich drogach porozmawiamy. Jaki jest najszybszy samochód? No ktoś tam może powiedzieć, że może Porsche, może Ferrari i tak dalej. Otóż nie, najszybszy samochód, i to każdy, kto jeździ trochę po polskich drogach, to wie, że to jest Skoda. Skoda głównie przedstawiciela handlowego, biała jakaś taka na przykład, kombi oczywiście, to samochody te absolutnie pokonują nieprawdopodobne prędkości. Z podobnego chyba punktu widzenia wyszedł pewien mieszkaniec, jadąc z Skodą Fabią, co prawda, ale stwierdził, że on się chce ścigać, a obok stało nowiutkie BMW, mówi, no to dawaj, zobaczymy, kto tam ma lepszy start. No i na 50 kilometrach na ograniczeniu 102 kilometry osiągnął. Jak się okazało, BMW, z którym chciał się ścigać, to był nieoznakowany radiowóz, a do tego miał 1 promil alkoholu i oczywiście zakaz roczny prowadzenia pojazdów. Jak się domyślacie, niezbyt mu się spodobał wynik tego ścigania. Z kolei w Kielcach, bodajże tak, w Kielcach policjanci, tutaj filmik też sobie oglądałem, na starcie spod świateł palili gumy i to całkiem udanie, trzeba powiedzieć. Sprawa też będzie miała dalszy ciąg. Tutaj ciekawy news, słuchajcie, zaczyna się od tego, ja przeczytam 1:1, babcia po pijaku wywróciła samochód, wiozła wnuczkę. No to jakże tutaj by nie przeczytać tego, co tu się wydarzyło. Słuchajcie, całe szczęście nikomu nic się nie stało, ale okazało się, że 67-letnia pani podróżująca Nissanem troszkę jechała za szybko i udało jej się przewrócić auto na bok. Miała we krwi 1,5 promila alkoholu, tamten miał jeden, tutaj pani babcia 1,5 promila alkoholu i podróżowała ze swoją 9-letnią wnuczką. Tak jak mówię, całe szczęście nic nikomu tutaj się nie stało, natomiast 2 promila alkoholu miał w Mielcu pewien gentleman, który przyszedł do komendy porozmawiać z dyżurnym, a jak już w trakcie rozmowy z dyżurnym sobie rozmawiał, to powiedział, no przyjechałem samochodem, jestem troszkę pijany i przepraszam, bardzo przepraszam pana policjanta. I słuchajcie, widać filmik z tego, przepięknie zaparkował, idealnie się zmieścił między linami i ja myślałem, że jak ktoś ma 2 promile alkoholu, to już się czołga. A on sobie wysiadł z samochodu i normalnie szedł, no.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

Rutata nam tak ładnie tutaj Paweł domagała 13 minut przed godziną 9. Teraz trochę o słoniach i ciekawostka. Dość makabryczna i dość drastyczna, no ale jednak przez wieki tak właśnie słonie były wykorzystywane w Indiach i na Sri Lance oraz w części Azji Południowej, Południowo-Wschodniej. Czytam sobie o tym, że właśnie były trenowane do tego, żeby wykonywać, uwaga, kary śmierci przez zmiażdżenie, mówiąc wprost. To była jedna z metod, bo jeszcze było podrzucanie trąbą oraz rozrywanie. I to były takie publiczne egzekucje, które miały demonstrować m.in. potęgę absolutnej władzy monarchy. A my sobie oglądamy i one takie fajne, słodkie są i się nawet podobno myszy boją, no. A mi się tak przy słoniach przypomniało, że mamy grającego w piłkę nosorożca. Jeszcze też warto dlatego chociażby zaodwiedzić.

0: Polityczny wieczór, partyjne spotkania KO i PiS-u, prokuratorskie zarzuty po incydencie w bielskim autobusie, szczęście i obowiązek razy cztery, w Łodzi urodziły się czworaczki. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Prezydium partii zakazało działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeżeli chcą zostać w PiS-ie, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji, bo, jak wyjaśniał rzecznik PiS Rafał Bochenek, chodzi o jedność.
1: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.

0: Jeżeli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiS-u. Swoje spotkanie mobilizacyjne przed rokiem wyborczym mieli też politycy Koalicji Obywatelskiej. Rozmowy z premierem trwały 3 godziny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Donald Tusk zachęcał polityków KO do większej aktywności w portalach społecznościowych. Rozmawialiśmy też o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, mówią Jakub Rutnicki i Patryk Jaskulski.
1: Dużo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze.
2: Rozmawialiśmy o pracy parlamentarnej. Jest to takie cykliczne spotkanie z premierem, które klub ma co jakieś kilka miesięcy. Oczywiście były też tematy te bieżące, które pewnie opinię publiczną najbardziej interesują.
0: Wybory parlamentarne zgodnie z kalendarzem wyborczym powinny się odbyć jesienią przyszłego roku.
3: To co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Są prokuratorskie zarzuty dla mężczyzny po incydencie w bieskim autobusie. 54-latek odpowie m.in. za znieważenie 3 Ukrainek. Do zdarzenia doszło w sobotę w autobusie MZK w Bielsku Białej, przypomina Łukasz Witkowski, prokurator rejonowy w Żywcu.
4: Dotychczas zgromadzony materiał dowodowy pozwolił przedstawić zatrzymanemu mieszkańcowi, 54-letniemu mieszkańcowi Bielska Białej, zarzutu popełnienia przestępstwa z artykułu 257 kodeksu karnego polegającego na publicznym znieważeniu łącznie 3 obywatelek Ukrainy z powodu ich przynależności narodowej oraz naruszeniu nietykalności cielesnej jednej z nich.
0: Mężczyzna przyznał się do popełnionych czynów i złożył obszerne wyjaśnienia. Póki co śledczy zastosowali wobec niego dozór policyjny. Poczwórne szczęście i poczwórne obowiązki. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. Rozalia, Franek, Gabriel i Bruno urodziły się przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje ich mama Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
5: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok. A dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko.
0: Za kilkanaście dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w historii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
6: Cztery minuty po godzinie 9, 16 dzień lipca, czwartek. Wciąż za oknami przewaga chmur, temperatura około 18 stopni, ale to się ma zmienić, bo dziś ciepło, 28 nawet twierdzą synoptycy. Wiatr bardzo delikatnie, praktycznie nieodczuwalny do 5 km na godzinę. Z tych chmur od czasu do czasu może pokapać na nas deszcz, zarówno rano, jak i po południu. Większe przejaśnienia mają się trafić, trzymam za to kciuki. Jutro 29 stopni, ale też burze.
7: Reklama.
8: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
9: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
7: Reklama.
10: Radio Rodzina.
11: Radio Rodzina.
10: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

speaks righteous. Sister Cena says funky. How bizarre.

0: ma face.
1: OMC radośnie i wesoło nam skoczyli ładnie śpiewać w Radiu Rodzina, teraz radośnie i wesoło Daria Detlaff. Przegląd prasy i portali. Dzień dobry, witaj.
2: Dzień dobry, w końcu nie pada.
1: Nie mów hop, ma dzisiaj
2: bardzo
1: pokropić.
2: Bardzo ładna pogoda jest we Wrocławiu, a my zaczynamy od dobrych wiadomości, ponieważ tysiące ósmoklasistów poznało swoje wyniki i wie już, gdzie rozpocznie naukę we wrześniu. Choć najbardziej oblegane kierunki szybko znalazły swoich przyszłych uczniów, to warto powiedzieć, że we wrocławskich szkołach średnich wciąż są wolne miejsca. I o tym czytamy chociażby na wrocław.pl. W tym roku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto ubiegało się ponad 9 tysięcy kandydatów, w tym około 4 tysiące osób spoza Wrocławia. Po pierwszym etapie zakwalifikowano większość z nich, ale mamy te wolne miejsca, to jest ponad 1100 dokładnie miejsc. Jeżeli chodzi o rankingi, najbardziej popularne klasy, najbardziej popularne szkoły, tu na pierwszym miejscu jest liceum ogólnokształcące numer 5. Blisko 8 osób na jedno miejsce chętnych. Klasa o profilu biologia, chemia, język angielski i język hiszpański. Tutaj właśnie było to największe zainteresowanie. Na drugim miejscu 14, potem liceum numer 9 i liceum numer 8. Tam z kolei profil ogólny, biologia, chemia, angielski, język francuski.
1: Są takie, gdzie nie ma chętnych w ogóle?
2: Myślę,
1: chodźcie
2: że są.
1: Chodźcie do nas.
2: Nie są wskazane w komunikacie miasta Wrocławia.
1: Jasne.
2: Ale popularnością cieszą się oczywiście też szkoły sprofilowane technicznie, czyli technikum numer 10, elektroniczne zakłady naukowe, tutaj prawie 5 osób na jedno miejsce, technik mechatronik, to jest najpopularniejszy profil pod kątem wrocławskich techników. Później mamy lotnicze zakłady naukowe przy ulicy Kiełczowskiej, technik mechatronik również. Prawie 4 osoby na jedno miejsce chętne. Technikum numer 3 i mamy jeszcze technikum numer 6, wspomniane lotnicze zakłady naukowe, ale inne profile lotniskowe, czy właśnie mechanik lotniczy, tam jest fizyka, matematyka rozszerzona i języki obce. Są też szkoły branżowe, więcej o tym rankingu znajdą Państwo na stronie wrocław.pl, bo tam również informacja dla tych, którzy być może nie dostali się do tej wymarzonej szkoły i no, oczywiście lista miejsc dostępnych, ponad 1000 jeszcze wolnych miejsc, może warto skorzystać. To ósmoklasiści za nami, a teraz o najpopularniejszych...
1: Ale teraz są wakacje, także się nie przejmujcie ze szkołami.
2: Popularne kierunki, jeśli chodzi o rekrutację na wrocławskiej uczelnie. Też poznaliśmy rankingi i uwaga, w tym roku to niekoniecznie prawo czy psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim cieszą się dokładnie największym wzięciem, ale to jest medycyna. Kierunek lekarski Politechniki Wrocławskiej ma niemal tak takie samo wzięcie jak kierunek lekarski na Uniwersytecie Medycznym. Na każdej z tych uczelni o jedno miejsce walczy 14 kandydatów. Rekordy padają również gdzie indziej, na stomatologii. Mhm. Gdzie, wiesz, ilu jest chętnych na jedno miejsce?
1: Wiem, bo właśnie czytam artykuł, tak, na
2: 38
1: ten temat.
2: Osób.
1: I pół, tak?
2: Pół osoby. 38 osób na jedno miejsce, no tutaj jest zacięta ta rywalizacja. Liczy się każdy punkt, dosłownie każdy
1: Patrz.
2: Punkt, żeby się dostać.
1: A teraz tyle się w mediach mówi o tym, że lekarze po 1000 godzin w miesiącu pracują, chociaż miesiąc ma 744 godziny i ich to nie zraża, że będą tak ciężko pracować.
2: To ty dobry z matematyki jesteś.
1: Tak, może jednak te wynagrodzenia, o których też piszą, jakoś ich przyciągają do tego, no.
2: Więcej o tych liczbach na Tu Wrocław, a na koniec zaproszenie, żeby skorzystać z oferty, która dosyć bogata jest w regionie na najbliższy weekend. Chociażby w Łomnicy mamy Święto Lnu, a w Polanicy Zdroju Mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim i bike maraton. Będą utrudnienia w ruchu w tamtej części Dolnego Śląska. Mistrzostwa zaczynają się dzisiaj, potrwają do niedzieli. Oj, takie duże to są rowerowe imprezy. Naprawdę w pociągach, ale i na trasie będzie można zobaczyć ludzi z całej Polski, którzy zjeżdżają do Polanicy Zdroju. Jak mówią organizatorzy, mamy tutaj olimpijską odmianę kolarstwa górskiego, będą zawody tytuły w sztafetach i wyścigu short track. Areną zmagań będzie nowo powstały tor cross country Polanica Zdrój, który jest zlokalizowany przy ulicy Okrzei. No i tutaj godziny wyłączenia ulicy z ruchu. Mamy też sanatoria, które wiadomo, bo tam jednocześnie są to miejscowości, miejscowość uzdrowiskowa, więc kuracjusze, którzy przyjeżdżają zaczerpną trochę tego zdrowia,
1: odpoczynku. Jedni przychodzą sobie posiedzieć, poleżeć, a drudzy pojeździć.
2: Polanica Zdrój od dzisiaj do niedzieli jest rowerową stolicą Polski.
1: A ja już niedługo też Państwu opowiem o wyjątkowym koncercie, który zbliża się do nas wielkimi krokami, a będzie to występ Mandaryny na żywo. Znacie Every Night?

0: Andy.
1: 15 minut przed godziną 10 w studiu Radio Rodzina. Goście, czas na gości, czas na opowieść o pewnej grze, na którą, no właśnie, wpadła Paulina czy Michał. Dzień dobry, witajcie.
0: Dzień dobry.
1: Kto wpadł na pomysł? Może tak.
0: Na pomysł wpadłam ja i przypisuję go sobie. Natomiast
1: mąż spuścił głowę i tak, ty wymyśliłaś. No.
0: Michał jako stary gracz, RPGowiec oszlifował ten pomysł, więc mogę powiedzieć, że jesteśmy...
1: Że wspólnie jesteśmy.
0: Tak, że jesteśmy wspólnie, ale byłam pierwsza.
1: Tak, niech już tak będzie. Kości życzliwości, drodzy państwo, mam przed sobą i o tym pomyślę, żeby stworzyć taką grę. W dzisiejszym świecie, w którym dominuje jednak granie na konsoli, na telefonie, wpadliście na bardzo analogowy pomysł.
0: Tak, myślę, że to jest odpowiedź na problemy dzisiejszego świata i nie tylko chodzi o dzieci i komórki, bo wiem, że dużo o tym się mówi, przecież też o tym czytamy. Natomiast my też, dorośli, korzystamy za dużo z tych komórek, siedzimy, czasem dzieci nam zwracają uwagę, tato, mamo, przestań już, więc myślę, że takie kości są świetną formą i takim detoksem.
1: Rozmawiałem przez chwilkę jeszcze tutaj z Michałem, że jest pewien powrót do takiego grania analogowego, tak to nazwijmy, bo ludzie mogą ze sobą porozmawiać. Bo można te kości wziąć do, nie wiem, do parku, czy też jakąś inną planszówkę. I to jest zupełnie inne granie niż zamknięcie się w jakimś cyfrowym świecie. Do tej waszej gry, do kości życzliwości, potrzebne są cztery kości i ta plansza tutaj, taka karteczka, tak, z informacjami.
2: De facto nawet nie plansza, po prostu trochę miejsca.
1: Ściągawka taka.
2: Tak, taka ściągawka, bo gra jest dość prosta, tak jak sam zwróciłeś uwagę, są to cztery kości. Każda w innym kolorze, czerwony, zielony, żółty i niebieski. I zabawa polega na tym, że na początku rzucamy tylko kością czerwoną, to jest kostka uczuć.
1: Proszę bardzo, rzucam, czekaj.
2: O,
1: przytulasek mi chyba wypadł.
2: Przytulasek, no i właśnie. I tutaj przytulamy kolejną osobę w rodzinie i zabawa polega na tym, że rzucamy to dla każdej kolejnej osoby w rodzinie i sobie okazujemy w ten sposób jakieś uczucie. Możemy zbić piątkę, powiedzieć, za co kogoś lubimy, co lubimy z kimś robić, dać buziaczka.
0: Ale konkrety mówimy, na przykład, co lubię z tobą robić, lubię z tobą, nie wiem, grać w planszówki, albo lubię z tobą tańczyć, żeby nie było, jesteś fajny i ogólnie
2: i już.
0: To...
2: Dokładnie tak.
1: Staramy się to rozwijać. Dobrze, to rzuciłem czerwoną, co dalej?
2: Później czerwona kostka idzie na bok, trzy kostki lądują w woreczku, który jest do tego dołączony i... losujemy kość i co jest ważne, tą kością losujemy znowu dla kolejnej osoby w rodzinie i to ona decyduje, co będziemy robić.
1: No to uwaga, no to powiedzmy, że troszeczkę tutaj kombinujemy. Wyciągnęło mi się niebieskie...
0: Oho.
1: Z odkurzaczem, chyba to jest odkurzacz. O,
0: ulubiona kość wszystkich
1: Nie mówcie,
0: rodziców.
1: Że będziemy musieli sprzątać teraz.
2: Będziemy musieli sprzątać. To jest zabawne, dlatego, że to osoba, dla której rzucamy, decyduje. Czyli przykładowo, ja to rzucam do mojej córki i ona jest przeszczęśliwa, bo ona mówi, tatusiu, oczywiście sprzątamy, ale mój pokój. A tam jest totalny chaos. Klocki, lalki rozsypane.
0: Dzieci są bardzo
2: Robimy to razem, bo to nie jest to idź i zrób. Tylko to jest zaproszenie do wsparcia w obowiązkach domowych, stąd też nazwaliśmy tą niebieską kategorię wsparcie, a nie obowiązki domowe, no bo chodzi o to, żeby też zapraszać dzieciaki do tego, ale też przyznajemy się, że to jest nasz sposób rodzicielski, żeby w ogóle wciągnąć dzieciaki do tych różnych domowych sprawunków.
1: Może, no dobrze.
0: No właśnie, może nie kazać, właśnie nie kazać, tylko pokazać, robić razem i dzięki temu zachęcić i mamy nadzieję, że to zaprocentuje.
1: No to dobra, to jeszcze popatrzę sobie teraz na żółtą i będzie, że tam rzucam, że wyciągam. To jest jakby gra, taki pionek.
2: To oznacza grę bez prądu, jakąś, to może być planszówka, to może być karcianka, generalnie chodzi o to, żeby to była gra analogowa i ponownie osoba, dla której rzucaliśmy, to ona wybiera. No u nas mamy bardzo dużo planszówek w domu, więc to pewnie...
1: Ale to mogą być statki, państwa i miasta, kropki, cokolwiek. Tak,
2: mogą być szachy, warcaby, mogą być, dokładnie tak jest, ważne, żeby to była gra bez prądu.
1: A wy wiecie, co to są kropki, bo ja tak powiedziałem, że na przykład gry w kropki. Super gra była.
0: Ostatnio nawet pchełki u nas wjechały.
1: A pchełki pamiętam, ale kropki to w szkole to się ojej, to się...
2: Całe zeszyty
1: się tym zagrało.
2: Dokładnie tak.
1: Dobra, została nam zielona. Okej.
2: O, zielona kostka dla nas bardzo ważna, bo to jest kostka zwana odkrywaniem i chcieliśmy, żeby nasze dzieci uczyły się ciekawości świata. AA oznacza nauczmy się wspólnie, odkryjmy jakieś słowo wspólnie po polsku. No i wtedy otwieramy słownik, szukamy jakiegoś słowa, którego oboje nie znamy. No i wtedy sobie takie nowe słowo poznajemy. Jest też oczywiście słowo w innym języku, jest ciekawostka o zwierzakach, jest ciekawostka o jakiejś znanej osobie. Jest tam też symbol zamku. To jest symbol, który mówi: zaproś mnie do swojego świata. Mhm. I wtedy opowiadamy o swoich zainteresowaniach. I ważne, nie oceniamy. Czyli jak mój syn mi opowiada o trzeciej ewolucji Pokemonów, to ja oczywiście słucham i staram się to zrozumieć.
1: Też się, starałem bardzo długo, dalej nie rozumiem.
2: Jesteśmy w tym samym miejscu.
0: Okay. To jest kategoria dla mnie.
1: Okej. Dobrze, słuchajcie, zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę i za chwilkę wrócimy do kości i życzliwości, bo nam się to całkiem pięknie tutaj układa.

0: 7 minut zostało nam do godziny 10. Przypominam, rozmawiamy z naszymi gośćmi, Paulina Kucharska i mąż Michał. Gramy sobie w kości życzliwości. Sympatycznie to się bardzo zapowiada. Idea, jak się narodziła?
1: Idea, jak się narodziła, bardzo prosta odpowiedź jest na twoje pytanie. Z potrzeby. Z potrzeby naszej rodziny zrobiliśmy po prostu taką wersję demo dla siebie i ona u nas zafunkcjonowała. Opowiedzieliśmy o tym naszym znajomym, którzy też mają dzieci, też mają, mierzą się z różnego rodzaju problemami. I powiedzieli, super idea, idźcie z tym w świat. Więc postanowiliśmy to rozpowszechnić i tak się zaczęła nasza przygoda. Mhm. Od Dnia Życzliwości we współpracy z miastem Wrocław zorganizowaliśmy warsztaty w Dniu Życzliwości dla rodziców. I oni byli zachwyceni.
0: Bo naprawdę pomysł jest genialny i każda rodzina uważa, że takiej kości życzliwości powinna mieć. Dzieci do jakiego roku życia możemy zaktywizować się przy tej grze, jak myślicie?
1: Życzyłabym sobie, żeby w każdym wieku. Natomiast myślę, że na pewno dzieci już takie czytające i z którymi, ja bym powiedziała, od jakiego wieku. Że dzieci, które mają co najmniej 6 lat, żeby umiały też czytać, weszły z nami w interakcję, bo myślę, że u młodszych dzieci to po prostu nie zafunkcjonuje.
0: No dobrze, i macie ten pomysł, ochotę rozwijać także troszeczkę innych wersjach, bo to była taka dla rodzin, ale także i do szkół chcecie wejść.
1: Tak, to jest nasz sekretny, ale chcemy z tym iść w świat, pomysł zorganizowania i wyprodukowania wersji szkolnej. Chcielibyśmy, żeby ta wersja szkolna była poprzedzona badaniami i testami, żeby zrobić taką wersję, która faktycznie przyda się w szkole, a nie tylko jest naszym pomysłem, który nam wydaje się ciekawy, tylko taki, który jest potrzebny w szkole. A myślę, że życzliwość nie tylko w Dniu Życzliwości powinna zafunkcjonować.
0: Bo drodzy Państwo, ja muszę tutaj dodać, to są 4 kości w różnych kolorach, ci, którzy może nie słyszeli od początku. One mają różne symbole. W miłości jest przytulanie, jest pogłaść drugą osobę, daj buziaka drugiej osobie. To są bardzo fajne rzeczy. W hobby możemy sobie wymyślić wspólne spędzenie czasu, czy jakąś wspólną zabawę, czy porysowanie wspólnie. W wsparciu chociażby pomóż drugiej osobie podlać kwiatki w waszym domu. Bardzo fajna sprawa. Pewnie niektóre dzieci nawet nie wiedzą, że tyle kwiatków jest, czy też w odkrywaniu odkrycie dotarcie do jakiejś ciekawostki, dowiedzenie się czegoś wspólnie na temat postaci z bajki i tak dalej, i tak dalej. Świetny, słuchajcie, pomysł. Naprawdę bardzo mnie to ujęło, że tak powiem. I będziemy mieli konkurs na antenie, gdzie byśmy takie kości chcieli życzliwości rozdać, tak?
1: Tak. Chcielibyśmy rozdać takie specjalne pakiety, kości uzupełnione o różnego rodzaju gadżety, ale troszkę uchylę trochę rąbka tajemnicy. Będą to gadżety związane z grą, ale nie tylko z grą, z działalnością.

0: kontynuacja, drugi tom. W każdym razie chcielibyśmy, żeby konkurs dotyczył hasła, wymyślenia hasła właśnie do edycji szkolnej, którą chcielibyśmy w przyszłości, w niedalekiej przyszłości wydać. I żeby to hasło było z uzasadnieniem. Dlaczego takie hasło? Przypomnę tylko, że edycja rodzinna Kości Życzliwości ma hasło Czas na budowanie relacji. I chcielibyśmy, żeby tym tropem pójść.
1: No to, drodzy Państwo, spodziewajcie się już niedługo pewnie takiej zabawy, gdzie Kości Życzliwości będą do wygrania. Świetna, rodzinna gra i naprawdę z czystym sumieniem mogę polecić. Już sam bym sobie zagrał. Nie wiem, czy mój 16-letni syn będzie chciał, ale będę go namawiał w każdym razie. Paulina, Michał, bardzo serdecznie, pięknie dziękujemy za wizytę w studio.
0: Dziękuję.
1: A Państwa zachęcamy do zakupienia Kości Życzliwości. Chociażby, bo na stronie rozumiem, że możemy znaleźć. Jak piszemy Jasne. Kości Życzliwości, to wyskoczy w razie
0: Raczej
1: czego.
0: Evolvera. Evolvera to jest wydawnictwo, tak się nazywa, evolvera.com.pl i tam znajdziecie zarówno dostęp do audiobooków, jak i właśnie Kości Życzliwości. I podcast mój, więc też zapraszam do słuchania.
1: Proszę bardzo, jacy pomysłowi ludzie, którzy lubią tyle te rzeczy naraz. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz.
0: Dziękuję bardzo.

Rosyjskie prowokacje nad Bałtykiem. PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Straż Graniczna zakończyła kolejne kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Polskie siły powietrzne przechwyciły wczoraj nad Bałtykiem.

0: Dwa rosyjskie samoloty bojowe. Myśliwce zmierzały z Królewca, jednak nie zdążyły wlecieć do polskiej przestrzeni powietrznej. Takie działania mają na celu sprawdzenie pracy naszych radarów, mówi Mariusz Marszałkowski z portalu Defense24.pl.
1: Zawsze przy tego typu okazjach prowokacji wiadomo, że gdzieś krąży samolot, który ma chwycić tą wiązkę radaru, na przykład naprowadzania rakiet na cel, po to, żeby w momencie wojny rakiety, które służą do uderzania w radary, wiedziały, jaki cel mają obrać.
0: Do podobnego zdarzenia nad Morzem Bałtyckim doszło także w środę. Polscy piloci przechwycili inny rosyjski samolot, tym razem zwiadowczy. Wcześniej ostatnie takie zdarzenie miało miejsce w maju. Rosja stanowczo sprzeciwia się obecności międzynarodowych sił w Ukrainie po ewentualnym zawarciu pokoju. Moskwa wystosowała jednocześnie ostrzeżenie wobec koalicji chętnych. Więcej o tym Justyna Stolfik-Binda.
2: Rosyjskie władze odrzuciły możliwość rozmieszczenia międzynarodowych sił na terytorium Ukrainy po ewentualnym zakończeniu działań wojennych. Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa podkreśliła, że jakakolwiek obecność zagranicznych wojsk wysłanych przez sojuszników Kijowa będzie przez Moskwę traktowana jako bezpośrednie zagrożenie oraz uznana za uzasadniony cel wojskowy. Jak powiedziała, dla Moskwy wysłanie jakichkolwiek sił koalicji chętnych na Ukrainę oznaczać będzie zagraniczną interwencję i eskalację zagrożeń dla bezpieczeństwa Rosji.
0: Wracamy do kraju. PiS w nowym politycznym sojuszu w walce o Senat. Jarosław Kaczyński ogłosił, że porozumiał się z byłym kandydatem na prezydenta, przewodniczącym bezpartyjnych samorządowców Markiem Wochem w sprawie, jak to ujął, wspólnego wystąpienia formacji prawicowych w Senacie.
3: Musimy się zjednoczyć po to po prostu, żeby Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie.
0: Pakt senacki, czyli wspólne listy wyborcze, dały przewagę w Senacie obecnej koalicji rządzącej.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Straż Graniczna zakończyła kolejne kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców. Przeprowadzili je pogranicznicy z placówek w Częstochowie, Sosnowcu i Rudzie Śląskiej w trzech podmiotach gospodarczych. O szczegółach Szymon Mościcki, kierownik zespołu prasowego Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.
5: We wszystkich firmach kontrolą objęto 92 obcokrajowców. Efektem przeprowadzonych działań było stwierdzenie naruszeń przepisów w przypadku 57 zatrudnionych osób. Naruszenia stwierdzono także po stronie wszystkich pracodawców. Teraz Straż Graniczna skieruje do sądów wnioski o ukaranie pracodawców, którzy zatrudniali obcokrajowców w sposób nielegalny.
0: Od początku roku funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili 218 kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP. Kontrolą objęto ponad 4640 cudzoziemców. Ujawniono 1109 przypadków naruszenia przepisów.
6: Pięć minut po godzinie 10:00. Dziś mamy mieć 28 stopni na termometrach, a na razie 19, choć podobno już całkiem robi się sympatycznie na dworze. Wiatr nie przeszkadza, tylko 4 km na godzinę, a słońce coraz chętniej za chmur się wychyla. Podobno nie powinno padać. Jeszcze godzinę temu synoptycy przewidywali drobne opady deszczu. Dziś już teraz zmienili zdanie. Jutro 29 stopni, ale mogą pojawić się burze.
7: Radio Rodzina.
8: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Autopromocja.
1: Dolny Śląsk to region niezwykły, z bogatą historią, piękną przyrodą, gościnnością na najwyższym poziomie. To bajkowość w najczystszej postaci. Wszystko się tu kłębi, od tajemniczych zamków, pałaców, sztoli, kopalni, skarbów i piękna natury. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na odkrywanie atrakcji Dolnego Śląska wspólnie z Radiem Rodzina w każdy wakacyjny weekend. Magda Piasecka, wiceprezes Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej.
0: Autopromocja.

0: I dokładnie 31 minut po godzinie 10 w Radiu Rodzina. Teraz się cofamy w czasie. Muszę Państwu przypomnieć Sopot 2005. Tam pewna artystka wykonała pewien utwór, który teraz sobie musimy przypomnieć.
1: Dzień dobry, kochani. To jest jeden z najważniejszych występów w moim życiu. Znacie Every Night? Znacie? To do góry! Every Night.
0: Znacie Every Night, prawda?

Tak, to był bardzo pamiętny wykonaniu Mandaryny. I teraz uwaga, to był 2005 rok i pewnie pytanie, czy znacie Every Night, padnie również 18, czyli za dwa dni w hali Świebocki, Wrocław, bo tam gwiazdą wieczoru będzie Mandaryna, to z okazji 6 urodzin hali Świebocki, właśnie o godzinie 21. Teraz wiem, że niektóre dziewczyny mówią, Mandaryna za darmo, koncert w dodatku za darmo. Wstęp jest wolny, oprócz oczywiście Mandaryny, wcześniej liczne atrakcje, które mają przyciągnąć do tego bardzo fajnego, wyjątkowego miejsca, bo faktycznie hala Świebocki jest jednym z takich, no moich też na trasie we Wrocławiu miejsc, do których chętnie zaglądam, dzieją się tam różne ciekawe rzeczy. Jak nie byliście, to też jest okazja, żeby zajrzeć i sobie przypomnieć. No i oczywiście pobawić się przy Every Night Mandaryny. Jej koncert, przypomnę, 21.

0: autopromocja.
1: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
2: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.
3: Tu Radio Rodzina.

La la la la la la la la la. T. Love nam tu pięknie pośpiewał na antenie Radia Rodzina. 10-11 minut do godziny 11. Gdybym was zapytał, czy jest taki miesiąc, w którym ilość pozwów rozwodowych jest największa, to ciekawe, jaki byście obstawili. Ale już śpieszę, teraz możecie sobie szybciutko obstawić, już śpieszę wam z wyjaśnieniami. Otóż obok stycznia, w którym jest najwięcej pozwów rozwodowych, drugim takim miesiącem jest wrzesień, a chodzi o wakacje. Jak się okazuje, po wakacjach dochodzimy do wniosku, że ja już dłużej z tą osobą nie dam rady. No bo tak, na co dzień praca, dzieci, szkoła, obowiązki domowe, kredyty, jakaś logistyka codzienna, mało czasu. Więc jeszcze ta więź emocjonalna, która słabnie, jest podtrzymywana, bo nie mamy jak ze sobą pobyć troszeczkę bliżej, bardziej intymnie, zastanowić się, czy faktycznie nas coś jeszcze dalej łączy, a wyjeżdżamy na wakacje. No i się okazuje, że ja już z tą osobą dłużej wytrzymać nie mogę, że ją troszkę lepiej poznaję i że nie mamy sobie zbyt dużo do zaoferowania i powiedzenia. No i właśnie we wrześniu podobno tych wniosków rozwodowych jest jak najwięcej. Więc jak jesteście przed wakacjami, to się trzeba jeszcze dwa razy zastanowić, czy warto jechać.

0: Zaskakująca decyzja po naradzie władz PiS-u. Radość w Argentynie i smutek na wyspach, za nami drugi półfinał mundialu. Za chwilę także o tym, gdzie Polacy najchętniej wyjeżdżają na zagraniczne wakacje. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Niespodziewanym wnioskiem zakończyła się wczorajsza narada władz PiS-u, która odbyła się w siedzibie partii w Warszawie. Jarosław Kaczyński dał politykom 7 dni na wypisanie się ze stowarzyszeń, które do tej pory powstały w ramach struktur PiS-u. A chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus i Jacka Sasina Po pierwsze Polska. Maciej Kluczka na ten temat.
1: Decyzja jest zaskoczeniem, bo temat stowarzyszeń ostatnio przycichł, a narada w PiS-ie miała dotyczyć przede wszystkim antyukraińskich wypowiedzi Przemysława Czarnka. Prezes Kaczyński najprawdopodobniej chciał ten temat przykryć i wrócił do działających w partii stowarzyszeń.
2: Członkowie Prawa i Sprawiedliwości są zobowiązani do bezwzględnego powstrzymywania się od przynależności do jakichkolwiek stowarzyszeń o charakterze politycznym.
1: Mówił rzecznik PiS-u Rafał Bochenek. Jacek Sasin działalność swojego stowarzyszenia już zakończył.
3: Prawo i Sprawiedliwość musi być partią jednolitą i absolutnie przyjmujemy to jako oczywistość. Ja zadeklarowałem, że się oczywiście podporządkujemy.
1: Nie wiadomo, co ze Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego, którego na naradzie w partii nie było. Zakazany ma być nawet grill, który na koniec lipca planuje Mateusz Morawiecki.
3: Te inicjatywy szkodzą.
0: Z ostatnich informacji, jakie do nas dochodzą, wynika, że Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Wielka radość w Argentynie i smutek na wyspach. Argentyna została drugim po Hiszpanii finalistą tegorocznego piłkarskiego mundialu. Obrońcy tytułu pokonali Anglików 2-1. Rozgoryczenia nie krył angielski napastnik Harry Kane, tym bardziej, że Anglia od 55 minuty w tym spotkaniu prowadziła.
5: Nie ma się wiele do powiedzenia, kiedy jest się tak blisko, kiedy dzieli cię ponad 10 minut, a wszystko wymyka ci się z rąk. Wszyscy jesteśmy załamani. Cóż, gratulujemy Argentynie.
0: Anglikom pozostaje walka o brązowy medal z Francją. Ten mecz w sobotę. W niedzielę o złoto Argentyna powalczy z Hiszpanią. Skomplikowany zabieg neurochirurgiczny przeszła 15-letnia pacjentka Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Był to pierwszy w historii placówki zabieg.

0: bieg utworzenia tzw. bypassu, który ma zabezpieczyć przed kolejnym udarem. Specjalista z zakresu supermikrochirurgii dr Dariusz Szarek wskazuje, że przy zabiegu używa się nici o grubości ludzkiego włosa.
1: Tą nitkę trzeba złapać w igłę i odpowiednio przebić jedno i drugie naczynie, zawiązać węzeł. Cierpliwie jeden obok drugiego, jeden obok drugiego. Mój mentor z Japonii zaleca, żeby to było 20 węzłów obok siebie, żeby było szczelnie i dokładnie, w 20 minut.
0: 15-letnia Maja czuje się dobrze i przygotowuje się do nauki w szkole ponadpodstawowej. Póki co pacjentka nie wymaga dalszej rehabilitacji.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Turcja, Egipt i Grecja, Tunezja i Hiszpania to pierwsza piątka najpopularniejszych kierunków wakacyjnych w tym roku. Turcja najczęściej wybierana jest przez rodziny z dziećmi, informuje Agata Chmiel z wakacje.pl.
3: Ponad 43% rezerwacji do Turcji to właśnie są wyjazdy rodzinne. A dlaczego rodziny tak chętnie stawiają na Turcję? Bo znajdują tam gwarantowaną pogodę, ale też szeroką ofertę hoteli z formą all inclusive, z akwaparkami, miniklubami, rozbudowaną infrastrukturą dla dzieci.
0: Z badań przeprowadzonych przez wakacje.pl wynika, że 3/4 rodzin wybiera wyjazdy, które trwają 7 lub 8 dni. 85% rodzin stawia na opcję all inclusive.
4: Cztery minuty po godzinie 11, czwartek, 16 dzień lipca, coraz cieplej się robi, coraz więcej słońca, to nas cieszy. 22 stopnie w tej chwili, mamy mieć dziś nawet 28. Wiatr delikatnie do 6-10 km na godzinę. Jednak troszkę chmur od czasu do czasu się pojawi na niebie, ale spokojnie, już synoptycy zmienili zdanie, dzisiaj nie powinno na nas kapać. Jutro 29 stopni, ale burza z piorunami może się pojawić.
5: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: RS Ramazzotti kończy grać na antenie Radia Rodzina. 17 prawie minut po godzinie 11 z nami jest Ola. Halo, dzień dobry.
1: Halo, dzień dobry.
0: Konkurs nazywa się 10 sekund. W nagrodę podwójne zaproszenie na drugi dzień w Rosoundu, który jutro się rozpoczyna. O to będziesz walczyć. Dla niektórych 10 sekund to bardzo dużo, dla niektórych nie starcza czasu. Zobaczymy, jak sobie ty poradzisz. Jak już powiem zadanie, włączam stoper i 10 sekund nieubłaganie będzie tykało. Dobrze?
1: Dobra, jestem gotowa.
0: Dobrze, to bardzo proszę, Olu, proste zadanie, tak mi się wydaje. Wymień trzy państwa na literkę K. Czas start.
1: Dobra, to będzie Kanada, Kambodża i Korea.
0: I Korea. Dobrze, bardzo dobrze, 7,49, świetny wynik. A jakbyś jeszcze kilka miała wymienić, dasz radę?
1: Spróbujemy. Jeszcze będzie Korea Południowa, Kirgistan.
0: Kirgistan sobie wynalazła. A to jest państwo? Państwo chyba, no tak, Kirgistan. Państwo. Ja bym Kenię dał, bo ja w Kenii byłem, to się pochwalę, to tak faktycznie. Świetnie. Tak?
1: Ja chciałam powiedzieć, że moja koleżanka ostatnio była w Kirgistanie, więc stąd...
0: I co, poleca? Że warto się do Kirgistanu wybrać?
1: Tak, poleca.
0: A co tam, bardziej góry, morza, stepy, co to jest?
1: Wiesz co, ja mam być szczera, nie wiem, co ona tam dokładnie robiła, bo nie widziałam się z nią, ale no, tylko tyle wspomniałam, że polecam.
0: Co tyle rozmawialiśmy o Kirgistanie, że zaraz sobie przeczytam, co to ciekawego można o tym państwie powiedzieć. W każdym razie ty otrzymujesz od nas podwójne zaproszenie na Wrosand. Nie rozłączaj się, powiem ci, jak je odebrać, dobrze?
1: Dobrze, pewnie.
0: Bardzo proszę, z tą Koreą jej łatwo poszło, miała północną i południową od razu. Depeche Mode teraz na naszej antenie.

Fine Young Cannibals. Dziś mamy czwartek, 30 minut po godzinie 11. Czwartek to taki mały piątek, więc już trzeba powoli planować weekend. Ja bardzo lubię sobie to robić i przejrzeć wszystko, co tam ciekawego się dzieje dookoła i coś znaleźć. I też przy okazji podzielić się z Państwem muzycznie. Oczywiście jutro w Rosant startuje. Bilety przed tylko rozdawaliśmy w konkursie. A jeżeli ktoś chce trochę przyoszczędzić, ale też by się przy muzyce chętnie pobawił, żeby nóżka potupała i troszkę popląsać, to bardzo proszę. Muzyczne piątki, lato na Pergoli. Zapraszam serdecznie. Wstęp wolny. 17 lipca DJ set Kosmos 92 i Salsoteka. To się będzie działo od godziny bodajże 18, dokładnie tak, więc na Pergoli w pięknym miejscu będzie można sobie posłuchać fajnej muzyki i dobrze się pobawić. Mnie się podoba, szczerze powiedziawszy, jedna impreza. Biletowana, tam 55 zł bodajże bilet kosztuje na hotspocie na Wejherowskiej, bo tam jest impreza pod tytułem Za starzy na techno. Za starzy na techno, ale wciąż czujemy się duchem młodzi, chcielibyśmy się pobawić przy hitach z lat 80., 90. i 2000. Oczywiście, że tak, Madonna, Whitney Houston, Bonnie M. czy Michael Jackson. To właśnie dla nich. Od 16, żeby nie było, żeby nie zarywać nocy, żeby się wyspać. Bardzo mi się to podoba. Od godziny 16 do 22. Od 22 koniec i jeszcze można spokojnie wrócić do domu i się porządnie wyspać. Więc ta impreza 18 startuje na hotspocie Beach Bar i tak jak mówiłem, jest biletowana, ale kusi coraz bardziej.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Powolutku zbliżamy się do intencji. Przypomnę, że można je wysyłać drogą SMS-ową. Zachęcam do tego już teraz. Pod numer 7148 wysyłamy SMS-a. Zaczynamy go od słowa intencje.

Rozpoczynamy intencje. Można już do nas też dzwonić, składać je bezpośrednio na antenie 71 322 2022 i czekamy również na SMS-y.

0: I jest pierwszy telefon. Witamy serdecznie. Można składać intencje. Słuchamy.
1: Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę w intencji szczęśliwej operacji Piotra, którą będzie miał dzisiaj albo jutro. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam całą redakcję Radia Pogoda.
0: Radia Rodzina, dziękujemy pięknie, ale bardzo lubię Radio Pogoda również, także pozdrawiamy serdecznie. Miłego dnia życzę.

I mamy pierwsze SMS-y. Proszę o modlitwę w mojej intencji, o prawidłowy wynik EKG i ustąpienie choroby urologicznej. Bóg zapłać, prosi Jadwiga.

kolejny SMS z intencją o błogosławienie Boże, dary Ducha Świętego oraz opiekę Matki Bożej Dobrej Rady i powrót do zdrowia po zabiegu onkologicznym dla Andrzeja, prosi słuchacz Tomasz.

Wybiła godzina 12, więc zapraszam do wspólnej modlitwy Anioł Pański. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański, zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV oraz wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię

0: Kolejne spotkanie minister zdrowia w sprawie proponowanych zmian. Ceny benzyny w górę przekroczyły barierę 7 zł. Dziś okaże się, kto zdobędzie Super Puchar Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dzisiaj ze związkowcami i pracodawcami. Temat to przedstawione tydzień temu propozycje zmian w ochronie zdrowia. To m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnienia lekarza na co najmniej pół etatu. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
1: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
2: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta.
0: Odpowiada minister zdrowia. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Ropa na światowych rynkach drożeje, a uwolniona od lipca cena na polskich stacjach nie ma ograniczeń. Litr 95 na stacjach paliw w Warszawie kosztuje ponad 7 zł. Kierowcy rozkładają ręce i mówią: tankować trzeba.
3: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu muszę być dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na ceny.
0: Ministerstwo Energii nie wykluczyło powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. Cena ropy naftowej na światowych rynkach oscyluje dziś w okolicy 85 dolarów za baryłkę. To wzrost o 10 dolarów w ciągu ostatnich 3 dni.
4: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Dawne Kolegium Humanum, obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do zapisów w umowach i postawił obu uczelniom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku Kolegium Humanum chodzi na przykład o opłatę administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego, w przypadku rezygnacji studenta z nauki lub przeniesienia na inną uczelnię w trakcie roku. Uczelniom grożą kary w wysokości do 10% obrotu.
4: Wiadomości ze świata sportu.
0: Lech Poznań czy Górnik Zabrze. Dziś okaże się, kto zdobędzie Super Puchar Polski. W Poznaniu zmierzą się mistrz Polski oraz zdobywca Pucharu Polski. O szczegółach Błażej Kulesza.
5: Od kilku lat podważa się prestiż takiego meczu, ale obaj trenerzy są innego zdania. Nils Frederiksen z Lecha chce zacząć sezon efektownie.
6: To dla nas ważny mecz. Stawką jest trofeum Super Puchar Polski, którego rok temu nie udało nam się wywalczyć, więc tym razem chcemy go wygrać. W takim meczu zawsze chodzi tylko i wyłącznie o zwycięstwo i o puchar.
5: Trener Górnika Michał Gaszparik także jest zdania, że puchar to puchar i zawsze dobrze wygląda.
7: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum. Jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętać, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy sobie trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
0: Mecz w Poznaniu rozpocznie się dzisiaj o 19:00.
8: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy w tym momencie 23 stopnie na termometrach we Wrocławiu. W odczuciu znacznie więcej, bo nawet i do 30 stopni dochodzą te temperatury. Dziś w ciągu dnia do 28 stopni. Kto wie, do ilu stopni dojdą temperatury w odczuciu. No i dziś bardzo słonecznie, raczej deszczu nie powinniśmy uświadczyć, a przynajmniej nie we Wrocławiu. Na północnej części Dolnego Śląska tam mogą się pojawić deszcze, a także i deszcze z burzami.
9: Reklama.
10: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
9: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
10: Nie mam prawka.
9: MPK zrobi Ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
10: Brzmi super. Dzięki.
9: MPK Wrocław. Nowa praca już na Ciebie czeka.
11: Koleje Dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. Kadę Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
12: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie ZOO Wrocław albo w kasie biletowej.
13: Reklama.
14: Tu Radio Rodzina.

0: Kwadrans po godzinie 12 przy mikrofonie Radia Rodzina Natalia Wójcik. Tak się składa, że nie jestem sama. Ze mną w studiu jest już pani Agnieszka Grabowiec, kustosz piastowskiej pieczęci, czyli reliktów pierwszego zamku piastowskiego we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim. Dzień dobry, witamy ponownie w naszym studiu.
1: Dzień dobry pani Natalio, dzień dobry państwu. Bardzo mi jest tutaj u was miło.
0: Nam również jest miło i w piastowskiej pieczęci i gościć tutaj panią. Ale właśnie chcemy powiedzieć naszym słuchaczom o tym, że już niebawem będziemy mogli przenieść się do czasów średniowiecznych i to dosłownie, a to za sprawą festiwalu piastowskiego, który będzie się odbywał właśnie w piastowskiej pieczęci. Zacznijmy od tego, co to za wydarzenie.
1: Tak, właściwie do czasów średniowiecza i początku Wrocławia możemy przenosić się całkiem często. Wystarczy, że odwiedzimy piastowską pieczęć. Jest to trochę skomplikowane, ale jak już ktoś dociera, to gwarantuję, że jest zadowolony. Natomiast rzeczywiście zdecydowaliśmy się zorganizować po raz drugi, bo w ubiegłym roku również w majówkę akurat organizowaliśmy Festiwal Piastowski. Przedsięwzięcie, które ma być czasem dla rodziny, czasem dla wspólnoty, czasem dla osób, które interesują się historią, rekonstrukcją historyczną, wszystkimi atrakcjami, które tutaj Zespół Rekonstrukcji Historycznych dla nas przygotował. Wszystko to będzie odbywać się właśnie na terenie piastowskiej pieczęci. Będzie rozbity obóz książęcy i cała masa atrakcji.
0: No to powiedzmy właśnie o tych atrakcjach. Zaczynamy 25 lipca o godzinie 12.
1: Tak jest. O 12 startujemy, rozpoczynamy pokazem mody średniowiecznej. Będzie również możliwość poobserwowania walk średniowiecznych, fechtunku. Będzie możliwość nauki tańca dawnego, a w obozie książęcym będą czekały atrakcje pewnie głównie dla najmłodszych, choć nie tylko. Na pewno będzie możliwość postrzelać z łuku, będzie możliwość zobaczyć, jak to jest z kaligrafią, czy to jest trudne, czy łatwe. Planujemy również możliwość zbudowania swojego własnego średniowiecznego zamku z klocków, także zachęcamy całymi rodzinami do odwiedzenia nas wówczas.
0: Ja mam otwarty program całego festiwalu przed oczami, no i widzę, że jeżeli ktoś tak zakocha się w tych średniowiecznych klimatach, to będzie mógł również spróbować swoich sił w takiej grupie rekonstrukcyjnej.
1: Tak jest. Jest możliwość zapisania się do właśnie grupy rekonstrukcji historycznych w Wivern. Jest to grupa, z którą już od kilku lat współpracujemy, z panem Michałem Smolińskim, który jest organizatorem całej tej inicjatywy i bardzo polecamy tę współpracę. Co wtorek właściwie ta grupa spotyka się u nas w podziemiach, rekonstruując dawne stroje, dawne zwyczaje, czy ćwicząc się właśnie w fechtunku.
0: To można powiedzieć, że mają takie wymarzone miejsce do takich spotkań.
1: Tak, dokładnie tak. Ten kontekst miejsca zarówno dla nich, jak i dla nas był bardzo ważny i przyznam, że teraz już w drugim roku współpracy naprawdę nam się bardzo fajnie to układa.
0: Powiedziała pani, że jest to właściwie drugi festiwal piastowski. Jakim zainteresowaniem cieszył się on w zeszłym roku?
1: Sporym, natomiast widzimy potencjał, aby rozwijać tę inicjatywę. Chcielibyśmy, żeby Festiwal Piastowski stał się takim stałym elementem działalności piastowskiej pieczęci, żeby co roku odbywała się przynajmniej jedna duża impreza właśnie dedykowana tego typu aktywnościom. Zatem no, mamy nadzieję na coraz większy rozwój takiej inicjatywy.
0: My również trzymamy za to kciuki, ale no właśnie, powiedzieliśmy o tym, co się będzie działo w czasie festiwalu, no i będzie sporo atrakcji, czy to dla dorosłych, dla tych starszych, czy też właśnie dla najmłodszych, ale piastowska pieczęć szykuje nie tylko festiwal, ale również coś też przygotowała specjalnie dla najmłodszych, czy dla każdego?
1: Tak, zarówno 25, jak i 26 lipca o godzinie 12 ruszamy z takim specjalnym warsztatem dedykowanym rodzinom z dziećmi. To jest dla nas zawsze taki szczególny warsztat, dlatego że spędzamy czas nie tylko z dziećmi, jak zwykle to się u nas odbywa, ale również z ich rodzicami, dziadkami, ze starszym rodzeństwem, eksplorując temat genealogii, rodowości, rodziny, tego, co jest korzeniem Wrocławia. Zatem to jest dla nas taki obszar naszej działalności, dający nam dużo satysfakcji, ale też taki, w którym widzimy no, ogromny potencjał. Widzimy, jak inaczej pracują dzieci w towarzystwie swoich bliskich, w towarzystwie swoich dziadków, jak to jest wspaniale móc podzielić się historią rodziny właśnie w piastowskiej pieczęci, gdzie moglibyśmy powiedzieć, jest ten ród Piastów, który tutaj we Wrocławiu istniał i którego dziedzictwem się opiekujemy, może wpływać na tę narrację.
0: No i w sumie też rodzina, jakby nie patrzeć, jest wpisana w te relikty. Tak. Cały ród Piastowski.
1: Tak, oczywiście to jest taka analogia bardzo piękna. No i naprawdę jestem dumna z tego, że możemy ją kontynuować i że możemy dzisiaj też rodzinom pokazywać właśnie ten wielki i piękny ród.
0: Możemy powiedzieć, że Festiwal Piastowski to taka zajawka tego, co faktycznie możemy zobaczyć w Piastowskiej Pieczęci, którą możemy zwiedzać na co dzień. W jakich godzinach jesteście otwarci, w czym czasie wakacyjnym?
1: Jak najbardziej niezmiennie jesteśmy otwarci od wtorku do niedzieli, od wtorku do piątku w godzinach od 11 do 19, natomiast w weekendy, w soboty i w niedzielę od godziny 10 do godziny 19. Zapraszamy bardzo serdecznie.
0: Zapraszamy, jakby to powiedzieć, każdy znajdzie coś dla siebie, nawet ci najmłodsi?
1: Tak, jak najbardziej. Najmłodsi zwykle znajdują najwięcej, przyznam szczerze, bo są bardzo kreatywni w pytaniach, które rodzą się w nich podczas przemierzania całej ścieżki. No jest to dla nas naprawdę miło obserwować, kiedy przychodzą i dopytują i o cegłę, i o cały ród piastowski, i o różne znaki, które w tych cegłach zostały utrwalone. Zachęcamy też dzieci do tego, żeby poszukiwały właśnie w tych zakamarkach Piastowskiej Pieczęci różnych ciekawych dla nich wątków, które jak wracają ze zwiedzania, też mamy czas z nimi być, odpowiedzieć na ich pytania, wspólnie poeksplorować ten obszar.
0: Także do Piastowskiej Pieczęci zapraszamy prawie że codziennie, ale dziś w szczególności zapraszamy na Festiwal Piastowski, który już 25 lipca. Warto z nami być.
1: Jak najbardziej. Zapraszamy serdecznie.
0: A ja przypomnę, Agnieszka Grabowiec, kustosz Piastowskiej Pieczęci, czyli reliktów pierwszego zamku piastowskiego we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim, była dziś gościem Radia Rodzina. Bardzo serdecznie dziękuję za odwiedziny.
1: Dziękuję bardzo.

12.33 już na zegarach. Słyszeliśmy chwilkę temu o propozycji dla fanów historii, ale i nie tylko, ciekawych wydarzeń o Festiwalu Piastowska, Festiwalu Piastowskim. Jeszcze co nieco powiemy sobie niebawem w najbliższym czasie na antenie Radia Rodzina, a my tymczasem zmieniamy nieco muzyczny klimat. Dawid Podsiadło i kawałek najnowszy klip już teraz na naszej antenie.

0: Opowiem wam teraz pewną historię, która wydarzyła się w Irlandii. Otóż tam przez lata tamtejsza policja uważała, że w kraju działa pirat drogowy o nazwisku Prawo Jazdy. W systemie odnotowano dziesiątki wykroczeń przypisanych tej osobie od mandatów po złe parkowanie. Dopiero w 2007 roku odkryto, że to tak naprawdę nic więcej jak zwykłe nieporozumienie, bo prawo jazdy oznacza po polsku driving license, a nie nazwisko. W bazie, co ciekawe, było ponad 50 takich wpisów. Po wykryciu błędu irlandzka garda zmieniła procedury i uczuliła policjantów na układ zagranicznych dokumentów.
1: Trzymaj się zdrowo z Radiem Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Radio Leśne.
3: Świdnica 98 i 1 FM.

6 minut pozostało nam do godziny 13. O 13 w Radiu Rodzina oczywiście wiadomości, potem prognoza pogody, a o 13.10 powiemy sobie co nieco o życiu Kościoła Archidiecezji Wrocławskiej i tak właściwie. A my już teraz troszeczkę zmieniamy temat, Kolec Orkiestra na naszej antenie.

pewno więc. Gdybym nagle przestał marzyć, że coś może się wydarzyć, to

0: Czy będzie rozłam w PiS-ie? Partia wprowadza nowe zasady. Sąd wyda wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. Będzie też mundial z polityką w tle. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. PiS nie zgadza się na działanie Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji z członkostwa w tego typu organizacji. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wykluczeni z PiS-u. Na złożenie oświadczenia jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska.
1: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
0: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak, usłyszy dziś wyrok. Prokurator chce dla niego najwyższej możliwej kary, czyli 20 lat więzienia. Prawie dwa lata temu Żak, jadąc 220 km na godzinę i po pijanemu, uderzył w samochód, którym jechała czteroosobowa rodzina. Na miejscu zginął mężczyzna, jego żona i dwoje dzieci zostało ciężko rannych.
2: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
0: Mówiła na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu ucieczkę i zacieranie śladów.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów, a szczegóły zna Tomasz Orchowski.
4: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Polska kaplica powstanie w sanktuarium Pola Pasterzy w Ziemi Świętej. Pojawi się dokładnie w Bajt Sahur koło Betlejem, sanktuarium Objawienia Aniołów. Z tej okazji na miejsce przybył kardynał Grzegorz Ryś, relacjonuje franciszkanin ojciec Jerzy Kraj.
5: W homilii arcybiskup metropolita krakowski podkreślił potrzebę uczenia się wiary pasterzy, która rodzi się z tego, co słyszą i co widzą. Po mszy świętej kardynał przewodniczył ceremonii wmurowania kamienia węgielnego, w której uczestniczyli bracia franciszkanie z Betlejem oraz grupa polskich duchownych i sióstr zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramallah.
0: Katolickie sanktuarium na Polu Pasterzy położone jest w miejscu, w którym zgodnie z przekazami biblijnymi anioł ogłosił pasterzom narodzenie Jezusa. Świątynia jest niedużym jednonawowym kościołem zwieńczonym kopułą. Wnętrze jest bardzo skromne.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
7: Sprawdzamy prognozę pogody w Radiu Rodzina. Robi się nam coraz cieplej, już temperatura podskoczyła nawet do 26 stopni. Tyle mamy we

0: Wrocławiu w odczuciu nieco więcej, nieco ponad 30 stopni. Dziś pełnia słońca, zupełnie i totalnie inna pogoda niż ta, która była wczoraj. Jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, dziś w okolicach właśnie 30 stopni temperatury, ale miejscami m.in. Jelenia Góra, Szklarska Poręba, Góra czy Oleśnica, tam może popadać.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
2: Tu Radio Rodzina.

0: kościele.
1: Na zegarach jest już 13:10, a więc chciałam wam teraz opowiedzieć o pewnym niedawnym fakcie z życia kościoła, naszego wrocławskiego kościoła. Otóż Archidiecezja Wrocławska i Uniwersytet Wrocławski podpisały porozumienie, a więc rękopisy, starodruki i dzieła sztuki, które znajdują się w zbiorach Archidiecezji Wrocławskiej, zostaną zbadane, zdigitalizowane i udostępnione online również z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. W Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu niedawno podpisano list intencyjny o współpracy między Archidiecezją Wrocławską a właśnie Uniwersytetem Wrocławskim. Porozumienie to formalizuje współpracę, która trwa już od lat. Jej początkiem była digitalizacja zbiorów kościelnych w ramach projektu Silesia Sacra, który został zainicjowany w 2016 roku, a teraz obie instytucje chcą wspólnie opracowywać, konserwować i udostępniać zbiory Archiwum Archidiecezjalnego, Biblioteki Kapitulnej i Muzeum Archidiecezjalnego. Wrocław zajmuje szczególne miejsce na mapie dziedzictwa kulturowego kraju i Europy, mówi profesor Artur Błażejewski, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego do spraw badań naukowych.
2: Przede wszystkim trzeba podkreślić, że w posiadaniu naszej archidiecezji wszystkich komórek, które jej podlegają, czyli Akademii Katolickiej, Archiwum Archidiecezjalnego, Muzeum, są ogromne zbiory dotyczące naszej kultury. To są archiwalia, to są dzieła sztuki. My natomiast, jako Uniwersytet Wrocławski, mamy całe grono specjalistów, które jest w stanie pomóc w ochronie tego wszystkiego i w opracowaniu naukowym, ale mało tego, w uświadomieniu naszego społeczeństwa, że to istnieje, że to posiadamy, że to jest dla nas ważne. To jest element naszej tożsamości kulturowej i narodowej.
1: Jak podkreślił profesor Błażejewski, większość efektów prac będzie dostępna bezpłatnie online na wzór istniejącej biblioteki cyfrowej.
2: Ta praca będzie często bardzo żmudna. Na końcu będą czasem spektakularne wyniki. Mianowicie, tak jak mówiła pani profesor Łyżba-Kopczyńska z Wydziału Chemii, mamy pracownie, które potrafią konserwować te zabytki. To są ogromne nakłady pracy i ogromne nakłady finansowe, ale razem możemy występować o środki zewnętrzne, które nam w tym pomogą. A następnie zajmiemy się tym, żeby upublicznić wyniki naszych badań. Większość z tego, co robimy, jest dostępne online, w wolnym dostępie. Każdy z zewnątrz, tak jak do biblioteki cyfrowej, może wejść i obejrzeć sobie dokumenty czy zabytki, które go interesują. I tak będzie też tym razem. Natomiast pracy jest bardzo dużo, ale liczymy, że będziemy pozyskiwali wspólne projekty z różnych instytucji grantowych, także ja jestem bardzo dobrej myśli.
1: Rektor Akademii Katolickiej we Wrocławiu, ksiądz profesor Sławomir Stasiak, podkreślił, że troska o pamięć historyczną jest warunkiem budowania przyszłości.
3: Zdajemy sobie sprawę z tego, ja będę mówił w imieniu Archidiecezji Wrocławskiej, jak przepastne zasoby dóbr kulturowych znajdują się w naszych archiwach, w naszych bibliotekach. To są ogromne ilości, które domagają się przebadania. I myślę, że ta rewolucja industrialna, która dzisiaj się dokonuje na naszych oczach, co udokumentował Leon XIV w encyklice Magnifica Humanitas, pomoże nam w tym, by ta oswojona sztuczna inteligencja, osławione AI, której tak wielu się bardzo boi, ułatwi nam właśnie zbadanie tego, co należy do naszego dziedzictwa kulturowego. A dzięki temu będziemy w teraźniejszości mogli odkrywać to dobro, które znajdujemy w tych archiwach, a naszym potomkom będziemy zapewniali szansę na jeszcze lepszą przyszłość.
1: Podpisanie listu jest bardzo ważnym wydarzeniem, podkreśla ksiądz Stanisław Stelmaszek, ekonom Archidiecezji Wrocławskiej.
4: Przypieczętowuje pewien zakres prac na polu naukowym, na polu digitalizacji historycznym, które tak naprawdę toczyły się, ale dzisiaj ze względu na to, że musimy to zinstytucjonalizować, żeby można było w jakichś zespołach działać, uznaliśmy, że archidiecezja, dysponując ogromnymi zbiorami historycznymi, dobrze będzie, jeśli sprzymierzy siły z uniwersytetem i zmierzymy się z naszymi zbiorami i z nową technologią i pokażemy to światu.
1: Jak wspominałam na początku, współpraca pomiędzy Archidiecezją Wrocławską a Uniwersytetem Wrocławskim rozpoczęła się już wcześniej. Między innymi była to współpraca pomiędzy Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego a Muzeum Archidiecezjalnym, która zaowocowała konkretnymi projektami.
5: Od 20 lat obserwujemy rozwój nowej dyscypliny badawczej, badania dziedzictwa kulturowego. Dyscyplina ta wykorzystuje narzędzia nauk ścisłych, chemii i fizyki w badaniach materiałowych obiektów zabytkowych, odpowiadania na pytania zarówno ich prowieniencji, odpowiadanie na pytanie, jak degradują, czy możemy powstrzymać te procesy. Także myślę, że dziś już mówiąc o dziedzictwie kulturowym i jego poznaniu, nie jest to możliwe bez narzędzi, które oferowane są przez nauki ścisłe.
1: A o tym, jak wyglądają badania w praktyce, tłumaczy profesor Barbara Łyczba-Kopczyńska z Wydziału Chemii.
5: Zawsze zaczyna się od ciekawości. Myślę, że to jest pierwszy etap. A ktoś zadaje pytanie badawcze i to pytanie badawcze może pojawić się zarówno ze strony historyka sztuki, archeologa, czy też konserwatora, lub też takie pytania stawiane są również przez chemików. Najważniejsze jest pytanie, potem dobór narzędzi i metod, którymi jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Kolejnym krokiem są badania, głównie badania nieinwazyjne. Chciałabym tu podkreślić, że rzeczywiście w obecnym okresie, kiedy stosujemy już bardzo nowoczesne techniki analityczne, nawet jeśli musimy pobierać próbki, są to naprawdę mikrodestrukcyjne badania, mikropróbki dla zwizualizowania. Powiedzmy, że są to próbki nawet mniejsze od ziarenka pieprzu, także naprawdę niewielkie. Natomiast kto dostarcza nam tych narzędzi? Narzędzia do badania, ponieważ zazwyczaj są to bardzo złożone metodologicznie projekty, dostarcza nam między innymi infrastruktura badawcza ERIS, Polski Węzeł Narodowy Struktury Europejskiej. Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski od 15 lat oferuje 4 techniki badawcze, natomiast będąc w tym konsorcjum jesteśmy zaoferować łącznie z naszymi partnerami, czyli 13 wyższych uczelni w Polsce, niemalże 60 technik badawczych.
1: Jaki jest najcenniejszy obiekt w zbiorach archidiecezji wrocławskiej? Na to pytanie odpowiada ksiądz Sławomir Stasiak.
3: No najcenniejsza, którą dzieło, które wszyscy znają, to oczywiście Księga Henrykowska. Poza tym posiadamy również starodruki Biblii różnego rodzaju, od tych XVI-wiecznych po również te bardziej nowe, nowoczesne. Jeżeli chodzi o Muzeum Archidiecezjalne, no to chyba nikomu nie trzeba przedstawiać jednego z dwóch najdroższych obrazów w naszym kraju, czyli Madonna pod Jodłami. Niektórzy twierdzą, że dama z łasiczką jest droższa, ale my wrocławianie twierdzimy, że jednak nie.
1: W realizację tego porozumienia zaangażowane są m.in. Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersyteckie Centrum Humanistyki Cyfrowej i Laboratorium Badań Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Wrocławskiego. Po stronie archidiecezji są to Akademia Katolicka we Wrocławiu, Archiwum Archidiecezjalne, Biblioteka Kapitulna, a także Fundacja dla Ostrowa Tumskiego.
0: Dziś w kościele.

0: tym momencie przychodzę do Was z jedną z, myślę, z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych. Otóż cofnijmy się do 1961 roku, a konkretniej przenieśmy się też do Szwecji, bo tam doszło do prawdopodobnie jedynej kolizji samochodu i teraz chyba nie uwierzycie z czym, a o to chodzi, że z okrętem podwodnym. Dokładnie 19 sierpnia 1961 roku w szwedzkim mieście Lysekil doszło do bardzo nietypowego zdarzenia, które do dziś jest uznawane za prawdopodobnie jedyną w historii kolizję samochodu z okrętem podwodnym. Wszystko zaczęło się od zaparkowanego samochodu, który stał w pobliżu budynku centrali telefonicznej, niedaleko południowego portu. Kierowca nie zauważył, że parking znajduje się na lekkim nachyleniu i nie zaciągnął wychodząc hamulca ręcznego. Po odejściu od samochodu pojazd zaczął powoli staczać się w dół w kierunku nabrzeża. Przejechał przez ulicę prowadzącą do portu, minął nawet transport skrzynek ze śledziami, a następnie uderzył prosto w dziób zacumowanego przy nabrzeżu szwedzkiego okrętu podwodnego. W wyniku zdarzenia przód samochodu został mocno uszkodzony, a na okręcie pojawiło się wgniecenie w relingu. Na szczęście nikt nie został ranny. Okręt podwodny wrócił później do normalnej służby i pozostawał w niej aż do 1980 roku. Całe zdarzenie, słuchajcie, zostało uchwycone na fotografii przez lokalnego dziennikarza, który przypadkiem znajdował się w pobliżu i zobaczył moment kolizji. Zdjęcie szybko obiegło media i sprawiło, że historia przeszła do jednej z najbardziej niezwykłych ciekawostek motoryzacyjnych, no chyba w historii właśnie motoryzacji. Jeżeli chcielibyście zobaczyć to zdjęcie, no to proszę Was bardzo, wpisujecie zderzenie samochodu z okrętem podwodnym i wyskoczy to w internecie.
1: Dzień dobry, nazywam się Mieczysław Szcześniak, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

Ten czas tak szybko leci, że 12 minut pozostało nam do godziny 14. Ja przychodzę do Was teraz ze sportową ciekawostką, a tak właściwie mającą związek z wczorajszymi drużynami, które walczyły o awans do finału Mistrzostw Świata. Były to Anglia i Argentyna. Jak wiemy, to właśnie Argentyna zmierzy się w finale z Hiszpanią, a Francja, właściwie Anglia, powalczy z Francją o trzecie miejsce. No i ja właśnie o reprezentacji Anglii chciałam Wam coś opowiedzieć, bo tak się składa, że od 2007 roku piłkarze angielskiej reprezentacji teoretycznie grają za darmo, bo całą swoją pensję za mecze w kadrze oddają na cele charytatywne. To ma miejsce, tak jak powiedziałam, od 2007 roku, bo no i stało się to tak, że zamiast po prostu zatrzymywać wynagrodzenia za mecze reprezentacyjne dla siebie, piłkarze przekazują je do fundacji England Footballers Foundation, która została założona właśnie w tym celu i od tamtej pory, słuchajcie, w ten sposób zebrali około 15 milionów funtów, które wspierają organizacje takie jak UNICEF czy inne właśnie instytucje charytatywne. I to rozwiązanie działa nieprzerwanie od blisko 20 lat właściwie, niezależnie od tego, ilu zawodników zmieniło się w kadrze przez ten czas. No, warto też tutaj pamiętać, że jest to zupełnie inna pula pieniędzy niż ewentualne premie za sukces sportowy czy wypłaty, jakie FIFA kieruje bezpośrednio do federacji piłkarskich za wyniki w turniejach, bo to są już osobne mechanizmy finansowe, które nie są związane z tą zasadą opisaną, którą właśnie przed chwileczką Wam opowiedziałam. No i ciekawi mnie w sumie, tak się zastanawiałam, czy takie rozwiązanie sprawdziłoby się też i w naszej reprezentacji.

0: Fala zakażeń salmonellą w Toruniu, źródło zakażeń jest niejasne. Spadła liczba nielegalnych przekroczeń granicy o ponad 30%. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji bitwy z 1410 roku. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Już 62 osoby z Torunia i okolic z objawami zakażenia salmonellą zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka przedszkola pod toruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
1: Pierwsza partia badań żywności, między innymi jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
0: Badania nadal trwają, prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. O 37% spadła liczba nielegalnych przekroczeń granicy. Takie informacje przekazał komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji. A więcej na ten temat Barbara Hobsta.
2: Zdaniem komisarza Magnusa Brunera są to pierwsze widoczne efekty obowiązywania nowych przepisów dotyczących migracji i azylu. W pierwszych 6 miesiącach tego roku odnotowano znaczny spadek nielegalnych przekroczeń granicy z Unii Europejskiej. Z danych zebranych przez unijną agencję Frontex wynika, że było to około 49 tysięcy takich przypadków. Komisarz Unii Europejskiej do spraw wewnętrznych i migracji przypisał sukces nie tylko reformie, ale także dyplomacji migracyjnej i współpracy z krajami trzecimi, takimi jak Turcja i Libia. Jednocześnie zaznaczył, że praktycznie we wszystkich unijnych państwach krajowe przepisy zostały już dostosowane do paktu o migracji i azylu.
0: Przypomnijmy, Polska została na pierwszy rok wyłączona z obowiązku uczestnictwa w mechanizmie solidarnościowym.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Śląscy łowcy głów zatrzymali 32-letniego Łukasza G., poszukiwanego listami gończymi. Do aresztowania doszło na terenie Bytomia. O szczegółach śledztwa mówi Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji.
4: Mężczyzna od grudnia 2025 roku poszukiwany był na podstawie 4 listów gończych. Jeden z nich dotyczył zastosowanego wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na 30 dni w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Zgromadzone ustalenia pozwoliły funkcjonariuszom precyzyjnie wytypować miejsce pobytu poszukiwanego.
0: Mężczyzna został umieszczony w zakładzie karnym, gdzie odbywa zasądzoną karę pozbawienia wolności. Choć rezultat tego starcia jest dobrze znany od ponad 600 lat, to wciąż przyciąga ono tysiące widzów. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica przez kilka dni żyje innymi średniowiecznymi aktywnościami. Są walki rycerskie i średniowieczna kuchnia z nietypowymi nazwami dań.
5: Siki, kwas chlebowy, placuszki, puri.
6: Krzyż dackie z czerwą z grilla.
7: No jeżeli się stoi, a jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go buzdybankiem i na grilla.
8: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej. W finałach będą dłuższe walki.
0: A sobotnia rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem będzie już 28. edycją wydarzenia, które jest podsumowaniem trwających przez blisko tydzień Dni Grunwaldu.
9: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Mamy 26 stopni na termometrach we Wrocławiu, w odczuciu 32, coraz cieplej nam się robi i będzie się jeszcze cieplej robiło we Wrocławiu, do 28 stopni. Takie temperatury w okolicach godziny 17. Jeżeli chodzi o noc, która przed nami, temperatury spadną maksymalnie do 16 stopni, więc troszeczkę się ochłodzi. Jutrzejszy dzień równie ciepły, aczkolwiek deszczowy i burzowy się zapowiada.
10: Reklama.
11: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej, świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych,

0: oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
4: Reklama.
5: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Sześć minut po godzinie 14. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Witam Was serdecznie. Tę godzinę rozpoczynamy z przytupem zespół Bajm i kawałek Biała Armia na naszej antenie.

W tym momencie chciałabym was przekierować na Facebooka Radia Rodzina, bo tam właśnie do środy, przyszłej środy trwa konkurs, w którym możecie zdobyć grę Kości Życzliwości. Jest to gra, o której tak właściwie mówiliśmy dzisiaj na antenie Radia Rodzina. Ona składa się z sakiewki i czterech kolorowych kości, które pomagają podjąć razem rodzinnie różne aktywności. Otwiera całą rodzinę, każdego z członków tej rodziny o potrzebach na mówienie, o potrzebach i emocjach. No i tak się składa, że o tej grze rozmawialiśmy dziś o poranku. Całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie internetowej, a na naszym Facebooku, tak jak wspomniałam, znajdziecie konkurs, w którym możecie zdobyć właśnie tą grę. Wystarczy po prostu odpowiedzieć w komentarzu, właściwie zaproponować krótkie hasło, które byłoby zapowiedzią edycji szkolnej gry i też uzasadnić, dlaczego takie hasło. Zapraszamy was bardzo serdecznie na naszego Facebooka, ale także na naszą stronę, gdzie znajdziecie więcej szczegółów o tym, co to za gra.

14.30 na zegarach, a ja przychodzę do Was z taką informacją, że dziś, 16 lipca co roku, obchodzimy Światowy Dzień Węża. A jest to taka sposobność, żeby szerzyć rzetelną wiedzę na temat tych zwierząt. Wiele osób, aby być trendy, kupuje węże, ale nie mają pojęcia o jego utrzymaniu. Specjaliści zachęcają właśnie w tym dniu, aby przyjrzeć się warunkom w terrarium i dostosować je do potrzeb danego gatunku. My do ciekawostek o wężach jeszcze wrócimy dziś.

0: autopromocja.
1: Przez całe wakacje, w każdy weekend, Radio Rodzina zabierze Cię w podróż po Dolnym Śląsku. Zamki, uzdrowiska, szlaki rowerowe, smaki regionu. Odkrywamy je razem, prosto z terenu. Słuchaj audycji Wakacje na Dolnym Śląsku w Radiu Rodzina oraz na stronie www.radiorodzina.pl. Projekt realizowany we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Rodzina. 16 minut pozostało nam do godziny 15. O 15 w Radiu Rodzina oczywiście koronka do Miłosierdzia Bożego. Ja już teraz zapraszam do wspólnej modlitwy w tej godzinie miłosierdzia, a tymczasem na naszej antenie również rozpoczniemy muzyczne przygotowanie. Exodus 15, kawałek Niebo już teraz. Na naszej antenie.

rodzina Kotulina Kłodzka. 107,2 FM.

0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Jest wyrok za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej. W Małopolsce powstanie potężna elektrownia Rożnów 2. Dziś wieczorem odbędzie się mecz o Super Puchar Polski. Agnieszka Skrzypczyk-Plaza, zapraszam na wiadomości. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Oskarżony Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
1: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
0: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Za kółko wsiadł po alkoholu, a cały rajd filmował. Kierowane przez niego auto uderzyło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Mężczyzna zginął na miejscu. Jego żona i 2 dzieci zostało poważnie rannych. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, z którą pędził ulicami Warszawy. W Małopolsce powstanie potężna elektrownia szczytowo-pompowa Rożnów 2. Porozumienie w tej sprawie podpisały Tauron i Ministerstwo Energii. Projekt wart 7 miliardów złotych ma stać się jednym z głównych filarów bezpieczeństwa energetycznego Polski i kluczowym magazynem zielonej energii. Szczegóły zna Justyna Stolfik-Winda.
2: Nowa elektrownia powstanie w gminie Łososina Dolna, głównie na terenach Skarbu Państwa i Tauron Ekoenergia. Zbiornik górny zostanie ulokowany na okolicznych wzniesieniach. W wariancie bazowym Rożnów 2 osiągnie moc 767 MW, a pojemność użytkowa górnego zbiornika wyniesie 7 700 000 m3 z możliwością zwiększenia do 11,5 miliona. Elektrownia będzie mogła pracować w trybie generacji energii przez około 4 godziny, co daje pojemność magazynową na poziomie 3,1 GWh. Projekt zakłada wykorzystanie Jeziora Rożnowskiego jako zbiornika dolnego. Główna funkcja elektrowni polegać będzie na magazynowaniu energii w czasie jej nadwyżek w systemie oraz produkcji prądu podczas szczytowego zapotrzebowania.
0: W ciągu najbliższego roku Tauron wraz z resortem energii mają wypracować model wsparcia dla elektrowni szczytowo-pompowych. Po uzyskaniu akceptacji Komisji Europejskiej decyzja inwestycyjna dotycząca Rożnowa 2 ma zapaść w 2028 roku, a sama budowa potrwa 5 lat.
3: Wiadomości ze świata sportu.
0: Po mundialowych emocjach warto zerknąć na krajowe boiska, bo już dziś odbędzie się mecz o Super Puchar Polski. W Poznaniu zmierzą się mistrz Polski Lech Poznań oraz zdobywca Pucharu Polski Górnik Zabrze. Trener zabrzan Michał Gaszparik, dopytywany o rangę tego spotkania, nie pozostawił wątpliwości.
4: Dla nas jest to najważniejszy mecz, jest to mecz o trofeum i jakbyśmy zdobyli to trofeum, to ja wierzę, że wszyscy to będą pamiętali, co zrobiliśmy tutaj w Górniku i że zapiszemy się trochę jeszcze więcej do tej historii Górniku i dla mnie jest to najważniejszy mecz.
0: Górnik, podobnie jak Lech, szykuje się do występu w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Szkoleniowiec Górnika zapewnia jednak, że na razie odkłada myśli o wtorkowym wyjeździe do Stambułu, skupiając się na 100% na walce o Super Puchar.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Gotówka, karta czy aplikacja mobilna. Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się nie da, mówi Szymon Janicki z Tabexu.
5: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
0: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
6: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś gorący i słoneczny dzień, zupełna przeciwność tego, co mieliśmy w dniu wczorajszym. Temperatury w tym momencie tak w okolicach 28 stopni i to taka najwyższa temperatura dzisiejszego dnia. Jeżeli chodzi o noc, temperatury spadną do 16 stopni, noc bez deszczu i raczej bezchmurna. Jutrzejszy dzień na Dolnym Śląsku deszczowy, a nawet możliwe są burze. Witam Was serdecznie po godzinie 15. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Przed nami nieco krótsza godzina, na początku której wsiądziemy sobie do dużej żółtej taksówki, bo właśnie taki kawałek muzyczny już teraz przed nami, Big Yellow Taxi, potem oczywiście dużo dobrej muzyki, a także kalendarium muzyczne na nas czeka, więc cóż, wsiadamy do żółtej, dużej taksówki już teraz.

0: Uwaga i akcja!
1: Radio Rodzina. Więcej słońca.

16 lipca 1966 roku Jack Bruce, Ginger Baker i Eric Clapton utworzyli rockowy zespół Cream. Dwa tygodnie później formacja zagrała swój pierwszy niezapowiedziany koncert dla niewielkiej publiczności zgromadzonej w jednym z klubów w Manchesterze. Trio przetrwało tylko dwa lata.

W 1977 roku amerykański wokalista Sean Cassidy, młodszy brat aktora Davida Cassidy, umieścił na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych piosenkę Dadu Run Run, przeróbkę hitu grupy The Crystals z 1963 roku. Był to jedyny wielki hit Seana w Stanach. Wokalista później skupił się na karierze aktorskiej.

16 lipca 1981 roku w wypadku samochodowym zginął amerykański wokalista i kompozytor Harry Chapin. Nagrał 14 płyt, z których każda osiągnęła światowy sukces.

W 2006 roku w Sopockiej Operze Leśnej odbył się koncert Artyści na rzecz Various Monks. Głównym celem inicjatywy było zebranie niezbędnych środków pozwalających na leczenie Moniki Kuszyńskiej i Roberta Jansona, którzy odnieśli poważne obrażenia w wyniku wypadku samochodowego tego samego roku.

16 lipca 2008 roku w wieku 90 lat zmarła piosenkarka Jo Stafford. Jej kariera trwała 5 dekad, a piosenka You Belong to Me z 1952 roku zajmowała pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i

0: autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

Wielkimi krokami zbliża się godzina 16, a więc już teraz słów kilka o tym, co o 16.10, bo będzie to audycja Bezpieczny Wrocław nad wodą, a gościem programu będzie naczelnik Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia. W rozmowie zapytamy m.in. o patrolowanie Odry we Wrocławiu, działania prewencyjne i nowoczesny sprzęt, jakim dysponuje Straż Miejska. Ale powiemy też o współpracy wielu instytucji we Wrocławiu w zakresie bezpieczeństwa, ale też i bezpieczeństwa nad wodą. W imieniu Darii Detlef bardzo serdecznie zapraszam Was na tą audycję, a w tym momencie na antenie Radia Rodzina Michael Bublé i kawałek Haven't Met You Yet.

0: obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
1: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik rzezi wołyńskiej.
0: Funkcjonariusze ABW i śledczy z Prokuratury Krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Tymczasem w Kijowie wielotysięczna demonstracja przeciwko odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy generała Oleksandra Syryckiego. Protestujący przynieśli transparenty z napisami "Przeszkadza wam Fedorow? Spróbujcie nie kraść", czy też "Skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny". Nieoficjalnie powodem odwołania Fedorowa przez Wołodymyra Zełenskiego jest konflikt ministra z naczelnym dowódcą generałem Syryckim.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Francuscy biskupi liczą, że podczas wrześniowej wizyty we Francji Leon XIV zabierze głos w sprawie ochrony życia. Francuski parlament przegłosował ustawę legalizującą eutanazję i wspomagane samobójstwo. Szczegóły zna Karol Darmoros z Vatican News.
3: Francuscy biskupi zapowiadają wsparcie katolickich szpitali, hospicjów i domów opieki, które po przyjęciu ustawy mogą zostać zmuszone do przeprowadzania eutanazji w swoich murach. Episkopat ma nadzieję, że ważnym wsparciem dla katolików w tej sprawie będzie też stanowisko Leona XIV.
4: Jestem pewien, że papież powie nam bardzo ważne rzeczy w wielu dziedzinach, a zwłaszcza w tej sprawie. Ostatnio wypowiadał się bardzo stanowczo w Rzymie, ale także w Hiszpanii. Powiedział mediom watykańskim biskup Mathieu Rouge, który w debacie o końcu życia reprezentuje francuski episkopat.
0: Biskup zapowiedział też, że Kościół będzie śledził zapowiedziane przekazalnie ustawy do Rady Konstytucyjnej, licząc na ustanowienie klauzuli chroniącej placówki działające zgodnie z etyką poszanowania życia.
5: Już czasem na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, na Dolnym Śląsku zapowiada się on deszczowo i burzowo, aczkolwiek tak gorąco jak dziś, chociaż może powiedziałbym, że nawet ciut cieplej, bo temperatury dojdą nawet do 31 stopni, tyle w okolicach Oławy, zapowiadają synoptycy. W pozostałych częściach Dolnego Śląska 29, 28, ewentualnie 27 stopni i deszcz i burze.
6: Reklama. Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
7: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
8: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
7: Nie mam prawka.
8: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja@mpkwroc.pl.
7: Brzmi super. Dzięki.
8: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
9: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
6: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
5: Witajcie po godzinie 16. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radia Rodzina. Już za chwileczkę na naszej antenie audycja Bezpieczny Wrocław nad wodą, a gościem programu będzie naczelnik Piotr Szereda ze Straży Miejskiej Wrocławia. Rozpoczynamy to spotkanie już o 16.10.

0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.
1: Dzień dobry, przy mikrofonie Daria Detlaff, a z nami w studiu jest już gość, a jest z nami dziś pan Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
2: Dzień dobry państwu.
1: Porozmawiamy o bezpieczeństwie nad wodą, ale też interwencjach strażników wobec osób kąpiących się w nieodpowiednich miejscach. Są wakacje, jest ten sezon na odpoczynek, są też wysokie temperatury, które gdzieś kuszą do tego, żeby do tej rzeki wejść, a przypomnijmy, że raczej jest to we Wrocławiu niewskazane. A może no, i zakazane?
2: No tak, pamiętajmy o tym, że cały ten wrocławski węzeł wodny, te wszystkie rzeki, 5, niektórzy mówią 7, które płyną przez Wrocław, no jednak są tym miejscem, w którym powinniśmy do wody wchodzić, o ile nie są to rzeczywiście jakieś takie rozlewiska, te zbiorniki wodne, gdzie ta kąpiel jest bezpieczna. Czyli na pewno nie Odra, jest to rzeka, która płynie z dużą siłą, której nurt czasami potrafi zaskoczyć, gdzie również głębokość może się zmieniać z tego względu, że woda nanosi albo zabiera częściowo to, co tam jest na dnie, więc po prostu w tych miejscach wypoczywajmy, ale przed wejściem do wody zastanówmy się, czy rzeczywiście jest bezpiecznie.
1: Straż Miejska przede wszystkim patroluje to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, miejskiej. Myślę o ulicach, skwerach, placach, osiedlach, ale państwo też patrolujecie z góry oraz z poziomu wspomnianych już rzek, wody. Na czym to polega?
2: No tak, te z góry rzeczywiście patrole, no to są po prostu te, które wykorzystują drony do kontroli głównie tego, co spalamy w piecach, czyli z zakresu prawa ochrony środowiska. Natomiast od niedawna rzeczywiście wykorzystujemy dwie łodzie motorowe, którymi funkcjonariusze patrolują nasze rzeki po to, by było bezpieczniej. Czyli dostrzegamy, że i my jako wrocławianie, i osoby, które przebywają czy turystycznie, czy pracują we Wrocławiu, no z tej rzeki korzystają, szczególnie wtedy, gdy jest gorąco, to taka pogoda zachęca, by pójść nad rzekę, by rozpalić grilla dla przykładu, by upiec sobie kiełbasę, jakieś inne, czy warzywa, czy to, co chcemy sobie zgrillować. No a przy okazji kusi nas, by wejść do wody. I wtedy pojawiamy się my, by dbać po prostu o bezpieczeństwo osób.
1: Przede wszystkim prewencyjnie.
2: No tak, to jest prewencja, czyli podpływamy, informujemy. To są te przypadki, że rzeczywiście kilka osób czasami wchodzi do wody. No po to jesteśmy, by zwrócić uwagę, że jednak jest znaczne zagrożenie. Ja sam też swego czasu pracowałem jako ratownik wodny, bo mam te uprawnienia, więc też mam świadomość, jak czasami rzeka jest niebezpieczna. Dla tych osób też szczególnie, które raz nie do końca dobrze pływają, ale także znajdują się pod wpływem napojów alkoholowych. To niestety wciąż jest problem, że gdy jesteśmy nad wodą, gdy odpoczywamy, opalamy się, korzystamy z uroków lata, no to pojawia się czasami jakiś napój alkoholowy, a po tym napoju alkoholowym chcemy się schłodzić, bo robi nam się gorąco. I wtedy prosto wchodzimy do wody, często nie znając rzeczywiście tego gruntu, głębokości wody, zawirowań, które w tej rzece są.
1: W jakich sytuacjach przewidziane są przepisami kary w postaci mandatów za niewłaściwe zachowania nad wodą czy na wodzie?
2: No tutaj tak naprawdę to, co się dzieje nad wodą, to też są wykroczenia niezwiązane ściśle z korzystaniem z wody. To może być zakłócanie spokoju. To może być zaśmiecanie, czyli pozostawiamy to, co przynosimy nad rzekę i nie zabieramy. To jest czasami rozbijanie tych butelek. To jest powodowanie zagrożenia, no, powstania pożaru. Gdy używamy otwartego ognia, może dojść do zapalenia wyschniętych traw. To jest wszystko to, na co musimy zwrócić uwagę, korzystając z wypoczynku, by nie doprowadzić do jakiegoś rzeczywiście poważniejszego zdarzenia. Bardzo często rzeczywiście spożywany jest alkohol i wtedy po spożyciu tych napojów alkoholowych no mamy taką niestety czasami ułańską fantazję i robimy coś, czego robić nie powinniśmy.
1: A co do zasady jest dozwolone picie alkoholu, spożywanie alkoholu?
2: No nie, no właśnie o to chodzi, że w miejscach publicznych tego alkoholu również spożywać nie możemy.
1: Czyli jak idziemy na wały, na Todrą,
2: no nie,
1: przejeżdża możemy. Bądź przepływa patrol, jesteśmy narażeni na mandat.
2: Tak, jeżeli funkcjonariusz dostrzeże, że spożywamy napoje alkoholowe, no to wtedy może podjąć interwencję, może nałożyć mandat karny, to jest mandat w wysokości 100 zł, przewidziany taryfikatorem za naruszenie tego zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.
1: Z wyłączeniem Wyspy Słodowej?
2: Tak. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości pozwala radom gmin, radom miejskim podjąć uchwałę, którą pewien obszar miasta może być wyłączony spod zakresu obowiązywania tej ustawy. Czyli we Wrocławiu rzeczywiście mamy tę enklawę, gdzie osoby, które chcą spożyć pod chmurką niejako to piwo, mogą to uczynić, nie będąc narażonym na mandat 100 zł.
1: Czy zauważają państwo, że właśnie na tym obszarze dochodzi do częstszych niebezpiecznych sytuacji, które wymagają interwencji funkcjonariuszy?
2: Nie, tutaj nie ma takiego zjawiska, że tam rzeczywiście byłoby więcej. Tego typu zagrożenia związane z przebywaniem nad wodą tak naprawdę pojawiają się na każdym jej odcinku. To nie jest tak, że akurat w konkretnym miejscu. Musimy zawsze o tym pamiętać, że woda jest niestety środowiskiem niebezpiecznym. My oddychamy jednak tlenem atmosferycznym, nie tym rozpuszczonym w wodzie, czyli musimy po prostu mieć na to baczenie, że nawet idąc koło rzeki, nie wchodzimy na tę skarpę, która prowadzi do wody. Możemy się poślizgnąć, możemy po prostu wpaść do wody, no i wtedy nieszczęście gotowe.
0: Bezpieczny Wrocław.

0: Przypomnę, naszym gościem jest pan Piotr Szereda z Straży Miejskiej Wrocławia. Panie naczelniku, opowiedzmy teraz o jednostce, jaką jest referat patroli wodnych Straży Miejskiej Wrocławia. Jakie są jej główne zadania?
1: No to jest właśnie to patrolowanie Odry. To jest oczywiście też współpraca i z innymi jednostkami, które pływają po wodzie, czyli i policja z Komisariatu Rzecznego. Ja też 20 lat temu pływałem właśnie z tym, z policjantami. Prowadziliśmy wspólne działania. No to jest oczywiście Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które też z nami współpracuje. Wspólnie patrolujemy nasze rzeki, by było bezpieczniej. Patrzymy, co się dzieje. Czy rzeczywiście ktoś, szczególnie dzieci, pamiętajmy o tym, że też wypoczywając właśnie nad wodą, no mamy baczenie właśnie na naszych małoletnich podopiecznych, którzy ufają, że i my zadbamy o ich bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą jeszcze przewidywać w pełni konsekwencji swoich poczynań, więc to my, jako dorośli, jeżeli nawet nie są to nasze dzieci, no to jako społeczeństwo, jako byty społeczne musimy mieć również wzgląd na to, że ktoś rzeczywiście może mieć chwilę dekoncentracji uwagi i wtedy, jeżeli widzimy dziecko, jakiegokolwiek człowieka, czy nawet zwierzę w niebezpieczeństwie, po prostu reagujmy. To strażnicy patrzą też na zwierzęta. Czasami trzeba pomóc psu, który wpadł do wody, który jest już zmęczony, nie może się wydostać, zwłaszcza jeżeli jest ta skarpa przy brzegu dosyć taka stroma i nie można się wydostać. To po to jest ten patrol na Odrze, bo nie możemy przecież przymykać oka na to, że też mamy ten właśnie wycinek Wrocławia jako rzeki. Tam musimy być, tam też musimy po prostu działać dla dobra mieszkańców.
0: Czyli funkcjonariusze, którzy pracują w tym referacie, to są stali pracownicy danego referatu. Oni, zaczynając tę służbę na wodzie, na łodziach, w Straży Miejskiej, kontinuum, ciągle tam są. Nie jest tak, że powiedzmy jeden tydzień.
1: Oczywiście to jest ten okres żeglugowy, tak go nazwijmy, czyli zimą ci funkcjonariusze pracują w patrolach zmotoryzowanych, w patrolach pieszych, czyli wykonują te czynności normalnie wykonywane przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Natomiast gdy zaczyna się już ten cieplejszy sezon, no to wtedy oczywiście te łodzie motorowe, dwie, które są na naszym wyposażeniu, są wyciągane i funkcjonariusze każdego dnia zajmują się właśnie tym. No też musimy mieć na względzie to, że Wrocław jest to miasto, gdzie jest dużo turystów, gdzie mamy wypożyczalnię kajaków, ale też mieszkańcy, turyści korzystają z własnego sprzętu.
0: Deski SUP.
1: Tak,
0: no, tak popularne ostatnio.
1: Tak, tego sprzętu jest bardzo dużo, a zarazem mamy też łodzie wycieczkowe, które poruszają się po szlaku, więc siłą rzeczy dochodzi do styku tego indywidualnego użytkownika z tymi wielkimi, ogromnymi łodziami. Stąd no, musimy mieć na baczenie na to, że kajak w starciu z tak ogromną łodzią po prostu przegra. Więc patrzmy, co się dzieje, bądźmy uważni. Ja sam pływam też kajakiem, bo to jest miła forma wypoczynku, więc też wiem, że czasami trzeba zwracać uwagę, mieć oczy dookoła głowy, no bo może się stać coś niewłaściwego.
2: Bezpieczny Wrocław.
0: To jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, jakim sprzętem dysponujecie, jeśli chodzi o referat patroli wodnych? I czy strażnicy muszą mieć specjalne uprawnienia, by patrolować Odrę i sytuację na rzece?
1: Powiedz. No tak, to są uprawnienia oczywiście na te dwie łodzie motorowe, które mamy. Funkcjonariusze muszą mieć uprawnienia. U nas są i ratownicy wodni, i oczywiście uprawnienia steremotorzysty. No nie każdy może wsiąść do łodzi i ją prowadzić, bo to wymaga jednak specjalistycznej wiedzy. Więc tak, funkcjonariusze są przeszkoleni, zdobyli odpowiednie uprawnienia. To są też oczywiście, te łodzie są wyposażone dodatkowo w ten sprzęt służący do ratowania, czyli wszystkie te bojki, które można rzucić ewentualnie potrzebującemu. Też ciekawostka, funkcjonariusze mają odpowiedni ubiór, czyli krótkie spodenki, odpowiednie koszulki, bo wiadomo, że na tej łodzi też czasami jest bardzo gorąco, szczególnie w kabinie, więc siłą rzeczy to nie jest funkcjonariusz, który występuje w tym pełnym umundurowaniu w długich spodniach. Tutaj to ubranie musi być odpowiednio dostosowane do warunków panujących na wodzie.
0: Kolorystyka? Granatowa, no to, czy?
1: Ta, która jest zastrzeżona właśnie dla straży gminnych miejskich, czyli taka granatowo-czarno-biała. To jest to właśnie ta kolorystyka, która jest zastrzeżona dla straży gminnych. Tak naprawdę nasz ubiór też reguluje rozporządzenie, które wydane jest w tej sprawie, więc oczywiście musimy mieścić się w granicach wskazanych w tym akcie wykonawczym.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: Jakiś czas temu odwiedził nas prezes Dolnośląskiego WOPR-u, pan Krzysztof Skrzyniarz, który przypomniał, że poruszanie się po rzece to jest trochę jak poruszanie się po autostradzie, czyli też panują określone zasady. I czy Straż Miejska może wręczać mandaty tym, którzy w nieodpowiedni sposób po tej rzece się przemieszczają? Tutaj wspomniał pan przed momentem o różnych podmiotach, które korzystają z tej naszej Odry. Jak wygląda państwa praca od kuchni, jeśli chodzi o upominanie bądź ewentualnie no, karanie?
2: My zwracamy uwagę, natomiast tutaj znów prawodawca nie nadąża za pojawiającym się nowym podmiotem, który jest na rzece, czyli funkcjonariusze nie są straży gminnych miejskich uprawnieni do nakładania mandatów za niestosowanie się do tych oznakowań na rzece. Tutaj też postulujemy, apelujemy do właściwego ministra, by to uprawnienie dodał do naszego rozporządzenia tak zwanego mandatowego. To rozporządzenie mandatowe w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych miejskich są uprawnieni do stosowania postępowania mandatowego, no jest takim aktem dla nas wytyczną, za co możemy nałożyć mandat w tym postępowaniu mandatowym, grzywna. No i tego rodzaju wykroczeń związanych z rzeką niestety nie ma.
1: Żadnych.
2: Jeżeli chodzi o to właśnie poruszanie się tym sprzętem, niestosowanie się do oznakowania, które jest na rzece.
1: A źle zaparkowane łodzie w marynie?
2: No też niestety nie. Czyli to jest też bardziej Urząd Żeglugi Śródlądowej. To jest owszem funkcjonariusze z Komisariatu Rzecznego podejmują tutaj interwencje. My oczywiście też działamy, czyli też zwracamy uwagę. Na wodzie jest taki zwyczaj przyjęty, że jednak stosują się korzystający z wody, z zaleceń, wskazań tych, którzy na tej wodzie porządku pilnują. Czyli tu nie ma problemu tak naprawdę z tym, że przyjeżdża strażnik i mówi, ale dlaczego? Absolutnie nie. Nie, tutaj jest tak, że oczywiście, że ta woda wycisza emocje, jesteśmy odprężeni, jeżeli ktoś na nas zwraca uwagę, po prostu stosujemy się.
1: Czyli przede wszystkim prewencja, proszę państwa. Wrocław jest magnesem turystycznym. Co roku, szczególnie w wakacje, przyjeżdżają do nas dziesiątki tysięcy osób z różnych państw świata. Ja tak patrzę chociażby w ostatni weekend, przechadzając się po Ostrowie Tumskim, spotkałam co najmniej kilka grup turystów, którzy przyjechali chyba na wieczór panieński czy kawalerski. Tego typu imprezy też sprzyjają puszczeniu wodzy, wyobraźni i ktoś może właśnie z turystów wchodzi do rzeki. Czy państwo też podejmują jakieś działania wobec turystów, którzy być może nie są świadomi tego do końca, co robią?
2: No tak, to mieliśmy kilka ostatnich zdarzeń, że rzeczywiście obcokrajowcy grupowo wchodzili do wody tam, gdzie rzeczywiście tego czynić się nie powinno. Podjeżdżali nasi funkcjonariusze, zwracali uwagę, osoby wychodziły z wody. Czyli rzeczywiście były takie interwencje wobec również obcokrajowców. Pamiętam ostatnio też grupa osób z Meksyku, grupa osób z Korei, czyli ktoś, kto chce się schłodzić. Natomiast też jest często tak, że te łodzie większe, które przewożą osoby, które można nająć na jakieś większe eventy, wydarzenia, no to tam też mamy skargi od z kolei mieszkańców, którzy swe nieruchomości ulokowane mają przy Odrze, na hałas, na głośną muzykę dobiegającą właśnie z tych łodzi przepływających. To jest często muzyka techno, to jest taki rzeczywiście basowy rytm.
1: Nocne rejsy uderzanie. Po Odrze, tak, to są rejsy komercyjne.
2: Czasami rzeczywiście generują skargi od osób gdzieś tam z Wielkiej Wyspy. Czyli jeżeli ta łódź płynie w tamtym kierunku, no to ten dźwięk niestety, szczególnie w nocy, niesie się po Odrze i niestety czasami przeszkadza tym, którzy gdzieś w pobliżu tej Odry mieszkają.
1: I jakie tutaj mogą być rozwiązania?
2: No tutaj zazwyczaj my, prowadząc czynności wyjaśniające, wzywamy tego właśnie armatora, który oferuje tego rodzaju usługi. Ustalamy, kto w danym czasie był operatorem dźwięku, czyli zazwyczaj jest to rzeczywiście jakiś DJ, który na tej łódce pracuje. No i interwencje mogą się skończyć albo skierowaniem sporządzenia wniosku o ukaranie do sądu, albo mandatem, albo w najlepszym wypadku pouczeniem.
1: Czy jest coś takiego jak czarna lista użytkowników Odry, którą Straż Miejska we Wrocławiu posiada?
2: No nie mamy takiej czarnej listy. Każdy tak naprawdę, niezależnie od tego, z jakiego sprzętu korzysta, no jest pełnoprawnym tak naprawdę uczestnikiem tego ruchu wodnego. Oczywiście możemy patrzeć nawet, no my oceniając jakieś zagrożenie na Odrze, czasami obawiamy się, akurat we Wrocławiu nie ma tego problemu, ale tych właśnie silnych skuterów, którymi ktoś szaleje, ale z tym problemem raczej spotykają się straże gminne w Gdańsku, tam gdzie rzeczywiście mają kawałek morza i z tym rzeczywiście, gdy wymieniamy się doświadczeniami, jest problem, bo ktoś szaleje, rzeczywiście narusza jakieś reguły ostrożności, osoby korzystające po prostu z wypoczynku, ale to może u nas na szczęście tego problemu nie ma.

0: Bezpieczny Wrocław.
1: To jeszcze ważne pytanie w kontekście bezpieczeństwa kraju, regionu i naszego miasta. Mamy ustawę o ochronie ludności i obronie cywilnej, szereg szkoleń, które przechodzą, organizują samorządy. Jak Straż Miejska jest przygotowana na zobowiązania wynikające z ustawy? O czym my, mieszkańcy, możemy wiedzieć w kontekście tego bezpieczeństwa?
2: Jeżeli chodzi o straże gminne miejskie, to one rzeczywiście są jednym z tych podmiotów, które są obowiązane i gromadzić sprzęt, i szkolić funkcjonariuszy, by w razie zaistnienia jakiejś sytuacji kryzysowej móc nieść pomoc ludności. I tutaj rzeczywiście my, szczególnie po doświadczeniach z ostatniego zagrożenia powodziowego,
1: to już prawie dwa lata temu,
2: tak, ale
1: wrzesień 2024.
2: To pozwoliło nam dostrzec, że rzeczywiście potrzebny jest sprzęt. Została zakupiona ciężarówka Volvo, która może brodzić w wodzie do 1,30 m, 1,50 m nawet. To są łodzie płaskodenne, którymi można dotrzeć do zalanych terenów. To są skutery, które pozwalają też dojechać tam, gdzie nie może dojechać normalny radiowóz, normalny sprzęt. Czyli są to agregaty prądotwórcze, są to namioty, w których można gromadzić i środki pomocowe dla mieszkańców, żywność, ubrania, worki z piaskiem, rękawiczki jednorazowe. Są zakupione zestawy Starlink do nawiązywania łączności. Są ogniwa fotowoltaiczne pozwalające zasilać te właśnie najpotrzebniejsze sprzęty do niesienia pomocy ludności. Czyli jesteśmy przygotowani, funkcjonariusze są przeszkoleni ze sposobu używania tego typu urządzeń, bo ta właśnie powódź dała nam tutaj taki impuls do działania, bo dostrzegliśmy, że czasami tego sprzętu brakuje. Nawet samo dowiezienie tych worków, w które można sypać piach, jest problemem. Natomiast ten sprzęt, który zakupiliśmy w ramach właśnie przygotowań do ewentualnej sytuacji kryzysowej, pozwala patrzeć z optymizmem, że w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej będziemy w stanie razem z Wydziałem Bezpieczeństwa zresztą i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, który to wszystko też niejako spina w całość, będzie można nieść pomoc mieszkańcom.
1: Czyli przede wszystkim współpraca, komunikacja, efektywne zarządzanie bezpieczeństwem miasta.
2: No tak, to jest raz, że jako Wrocław, ale tu są szereg jednostek, które to robią. To są Zarząd Zasobu Komunalnego przecież, który też musi znaleźć jakieś lokale. To jest właśnie ten Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przy Urzędzie Miejskim. To jest Straż Gminna Miejska. Tu jest szereg instytucji miejskich, które współpracują, bo to jest tak, że my nie dostrzegamy jakby potrzeby czasami przygotowywania się, istnienia tego rodzaju sprzętu, dopóki rzeczywiście ta sytuacja kryzysowa nie wystąpi. To jest nie tylko zagrożenie powodziowe, to może być gwałtowna wichura, która doprowadzi do wyłączeń prądu w danym obszarze. Ktoś wtedy musi pojawić się, koordynować, zapewnić ludności po prostu bezpieczeństwo.
1: Państwo na bieżąco podnoszą swoje kwalifikacje, ale strażnicy miejscy pełnią też bardzo ważną rolę edukacyjną. Państwo przeprowadzają często różnego rodzaju programy profilaktyczne czy udzielania pierwszej pomocy, nawet tym najmłodszym. Czytałam o programie, który jest skierowany do maluchów ze żłobków, mini ratownik, ale to tylko jedna z propozycji, którą państwo realizują.
2: No tak, to ja już pracuję 28 rok w straży i ja pamiętam, że na początku te programy prewencyjne to był program Bezpieczna droga do szkoły. Od tego się właściwie zaczęło, że staliśmy przy szkołach, przeprowadzaliśmy dzieci przez jezdnię, w ogóle byliśmy koło szkół, czyli to już ma duże znaczenie, bo czasami są rzeczywiście, mogą wystąpić pewne negatywne zjawiska. Sama obecność strażnika już pomaga. Natomiast to stopniowo rozwijało się, czyli pojawiały się kolejne programy, czyli wchodziliśmy do szkół z programami, z nauczaniem, jak reagować w sytuacji, gdy jest zagrożenie ze strony psa, dla przykładu agresywnego. W jaki sposób się zachować w sytuacji tych właśnie związanych z ruchem drogowym. Ten program Mini Ratownik, rzeczywiście też bardzo fajny autorski pomysł jednej z naszych funkcjonariuszek, pani Beaty. Udało się zakupić te fantomy i dzieci rzeczywiście już w żłobku, później to się przenosi na przedszkola, ale to również w szkołach, poznają zasady tej resuscytacji, właściwego prowadzenia ucisku. Te fantomy pozwalają dziecku na naukę, w jaki sposób to nie tylko w teorii, ale i w praktyce przeprowadzić. To jest bardzo ważne, że można się tego nauczyć. Zresztą ten program trafia nie tylko do tych właśnie żłobków, przedszkoli, szkół, to jest również w trakcie festynów. Mamy festyny związane z, dla przykładu teraz czerwcowe, z okazji Dnia Dziecka. Tam się pojawiają funkcjonariusze. Co ciekawe, mamy też również Animal Patrol, ma również Phantom psa, więc te osoby, które mają zwierzęta, też mogą przeprowadzić tego rodzaju akcje na fantomie psa, co też dla wielu osób jest bardzo ważne. Psy, wszak koty są członkami naszych rodzin, kochamy je i chcemy, by w razie potrzeby móc im udzielić niezwłocznego wsparcia.
1: Organizacja, która chciałaby, bądź instytucja skorzystać z Państwa wiedzy, może się zgłosić.
2: Tak, wystarczy do nas napisać, zadzwonić, po prostu przyjść, porozmawiać z funkcjonariuszami, funkcjonariuszkami z tego referatu, który zajmuje się właśnie programami prewencyjnymi, no by ustalić ewentualnie termin i wtedy oczywiście, nie będę ukrywać, zapotrzebowanie jest ogromne, a funkcjonariuszy w tym referacie też mamy tę liczbę ograniczoną.
1: Czyli trochę trzeba poczekać.
2: Ale warto czekać.
1: I to powiedział Piotr Szereda, naczelnik Oddziału Wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia. Panie naczelniku, bardzo dziękujemy za spotkanie.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Bezpieczny Wrocław. Audycja powstaje we współpracy z miastem Wrocław.

0: Mamy już takie całkiem porządne popołudnie, a więc należy nam się troszkę czasu, by zrelaksować się po pracy. Ale czy wiedzieliście, że właśnie żeby się zrelaksować, wystarczy nam na przykład sam zapach czekolady? Otóż działa to tak, że aktywuje on fale teta w mózgu, które odpowiadają za stan relaksacji i medytacji. No i można by się było zapytać, dlaczego akurat to zapach czekolady nas relaksuje? No ale czy zdziwilibyście się? Przecież jest słodka, pyszna i dodatkowo bywa też i zdrowa.
1: Ladies and gentlemen.
0: Julia!

0: 20 lat więzienia dla sprawcy śmiertelnego wypadku w stolicy. Rosyjskie samoloty znów nad Bałtykiem. Argentyna świętuje awans do finału mundialu. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomość. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej we wrześniu 2024 roku. Łukasz Żak, jadąc pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę, staranował samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Zabił mężczyznę jadącego tym autem.
1: Uznaje Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierza mu karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaje, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
0: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma też wypłacić zadośćuczynienie po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Żak, prowadząc samochód, nagrywał swoją jazdę. Po wypadku on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Żak uciekł za granicę. Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała w czwartek apelację. Twierdzi, że wyrok dla Żaka powinien być łagodniejszy.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolejne rosyjskie samoloty zostały przechwycone nad Bałtykiem.

0: Karol z Wrocławia. To jednak dla młodzieży ze wspólnoty Fileos wrocławskiej parafii Świętej Trójcy święty Jan Paweł II jest drogowskazem, a nie postacią z kart historii.
1: Wielki święty, który naprawdę wiele wniósł do takiej nauki o rodzinie, o nauki społecznej, a przez to, że miał taki świetny kontakt z młodzieżą, taki uśmiechnięty i wesoły, to miał taki dystans do siebie, to też tak świetnie trafiał do młodzieży i może trafiać nadal.
0: Mówi Hubert. Młodzi obecni na czwartkowej Eucharystii w Bazylice Watykańskiej podkreślają, że przy grobie papieża Polaka odkrywają na nowo jego nauczanie o rodzinie, miłości i odpowiedzialności za własne powołanie.
2: Przy grobie świętego Jana Pawła II modlili się również ministranci z parafii Matki Bożej Częstochowskiej i świętego Wacława w Lubiczu Górnym.
3: Wiadomości ze świata sportu.
2: Absolutne szaleństwo w Argentynie po tym, jak reprezentacja tego kraju po raz drugi z rzędu awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię, oczywiście także komentatorów. To 94. minuta, gdy padł decydujący gol. Finał Mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę, a w sobotę mecz o brąz Francja kontra Anglia.
4: W Radiu Rodzina już czas na prognozę pogody. Dziś gorący i słoneczny dzień, zupełna przeciwność tego, co mieliśmy w dniu wczorajszym. Temperatury w tym momencie tak w okolicach 28 stopni i to taka najwyższa temperatura dzisiejszego dnia. Jeżeli chodzi o noc, temperatury spadną do 16 stopni, noc bez deszczu i raczej bezchmurna. Jutrzejszy dzień na Dolnym Śląsku deszczowy, a nawet możliwe są burze.
5: Reklama.
6: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej Świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami. Wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
7: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
8: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
7: To dokąd na wakacje?
8: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
7: A może dalej?
8: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
7: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
9: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
5: Reklama.
10: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
4: Sześć minut po godzinie 17. Natalia Wójcik przy mikrofonie Radio Rodzina. Witam Was serdecznie i ponownie. Kolejna godzina wypełniona dobrą muzyką, ale też i ciekawymi informacjami przed nami. My już teraz rozpoczynamy tą godzinę razem z Melą Koteluk, potem Paul McCartney, no i troszeczkę faktów i ciekawostek.

0: tym momencie w Radiu Rodzina przenosimy się pod starostwo powiatowe we Wrocławiu, gdzie dziś odbywała się 9. akcja krwiodawstwa zorganizowana właśnie w tym miejscu. Igła może wyglądać groźnie, ale wystarczy się odwrócić. Tak przekonywali nas krwiodawcy, którzy dziś do godziny 12 oddawali krew właśnie przy starostwie powiatowym. Organizatorzy, czyli starostwo, podkreśla też, że frekwencja była wyjątkowo wysoka, a też przy okazji zapraszają na kolejną zbiórkę, która będzie miała miejsce we wrześniu. Tak jak wspominałam, akcja miała miejsce dziś do godziny 12, od 8 godziny się rozpoczęła, no i przed siedzibą starostwa powiatowego pojawiło się wielu krwiodawców, którzy chcieli właśnie podzielić się krwią. O akcji mówi Aleksandra Grzeżółkowska, dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
1: Akcja oddawania krwi przy starostwie powiatowym we Wrocławiu to inicjatywa Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego i Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego. Oba gremia zauważyły wielką potrzebę pomagania innym, pomagania tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Dzięki pomysłom naszych rad powstała taka inicjatywa jak oddawanie krwi właśnie przy starostwie powiatowym we Wrocławiu. Obecnie dzisiaj trwa 9. już akcja przy starostwie powiatowym. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Dzisiaj jest wyjątkowo duża frekwencja i liczymy na to, że tej krwi faktycznie bardzo dużo będzie oddanej.
0: Termin akcji nie jest przypadkowy. Wakacje to okres, w którym zapotrzebowanie na krew rośnie, a liczba dawców spada, dodaje Aleksandra Grzeżółkowska.
1: Dlaczego warto oddawać krew? To tylko i wyłącznie związane z ogromną potrzebą niesienia pomocy. Wakacje to jest też taki okres wzmożonego zapotrzebowania na krew. Fajnie, bo jest czas urlopów, czas wakacji, ale niestety tej krwi bardzo, bardzo brakuje. Cały czas dostajemy apele z krwiodawstwa, żeby właśnie dołączać jeszcze i namawiać osoby, które mogą oczywiście taką krew oddać, aby to robiły i pomagały innym, właśnie tym, którzy tej krwi najbardziej potrzebują.
0: A wśród dawców, których spotkaliśmy pod starostwem, byli zarówno debiutanci, jak i osoby z wieloletnim stażem.
2: Przede wszystkim po to, aby oddać cenny dar, jakim jest krew, i ratować ludzkie życie. Posiadam odznakę trzeciego stopnia, także oddaję regularnie. Po pierwsze, że potocznie mówiąc, że nie jest to straszne, nie boli, trzeba być wypoczętym, nawodnionym i zachęcam po prostu, bo to po prostu nie boli.
3: Mam grupę 0 minus. Także kiedyś, jeżeli by mi się miało zdarzyć potrzebować krwi, to chciałbym, żeby coś w banku było. Dostałem powiadomienia też, że grupy akurat mojej krwi brakuje, także staram się, kiedy mogę, oddawać. No bo wiem, że zarówno ja będę kiedyś potrzebował, jak i ludzie z tą grupą też na pewno skorzystają. Teraz będę już miał tak około 5 litrów oddane, czyli 10 razy w sumie w życiu. Nie tak regularnie, jakbym mógł, ale staram się. Igła może jest wielka i straszna, ale dla mnie też zawsze wystarczało odwrócić się. Także nie jest to jakiś wielki problem. No to jest coś, co potrzebujemy do przeżycia. Wypadki się zdarzają. No i tutaj naprawdę, nawet dla siebie, właśnie tak jak mówię, jeżeli kiedyś miałbym skorzystać, to życzę innym też, żeby mieli z czego skorzystać.
4: Muszę pomagać ludziom.
0: Kolejna akcja krwiodawstwa przy starostwie powiatowym we Wrocławiu odbędzie się we wrześniu, a dokładny termin zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej powiatu wrocławskiego, a jak przypominają organizatorzy, jedna donacja to szansa na uratowanie nawet 3 osób, a cała procedura trwa kilkanaście minut, jest szybka i bezbolesna. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.
5: Radio Rodzina. Więcej słońca.

0: Weekend zbliża się już wielkimi, a nawet powiedziałbym, że ogromnymi krokami i w związku z tym przychodzę do Was z propozycją weekendową. Otóż w Pałacu Łomnica w najbliższy weekend odbędzie się Święto Lnu i Magia Ogrodów, a to oznacza, że regionalne przysmaki, warsztaty dawnych rzemiosł, a także barwny jarmark pełen wyrobów lnianych i rękodzieła artystycznego wypełni teren Pałacu w Łomnicy. Przez dwa dni, od 11 do 17, folwark i park Pałacu Łomnica zamienią się w miejsce pełne magii, które jest stworzone dla wszystkich, którzy cenią sobie właśnie piękno dawnych rzemiosł, żywe tradycje, a także urok lekkiego, sielskiego, wiejskiego życia. Na terenie folwarku i parku będzie można podziwiać pokazy tradycyjnych technik rzemieślniczych, a wielu z nich będzie można spróbować również własnoręcznie. Obiekt zawdzięcza swoje dawne bogactwo handlowi lnem. Mówi się, że posiadłość została wręcz zbudowana na lnie, a o tradycjach mówi Elisabeth von Kister, kustosz tego miejsca.
1: Region Karkonoskie, ale są też inne regiony na Dolnym Śląsku, byli w pewnych czasach, w XVII i XVIII wieku, światowych liderów produkcji lnu. I ten len był bardzo wysoki jakościowy, niedrogo w stosunku do innych regionów i był eksportowany na przykład poprzez ówczesne właściciele pałacu, taka rodzina z nazwiskiem Menzel. Z Łomnica był eksport tego lnu do Ameryki Północnej i Środkowej, do Afryki Północnego i do Bliskiego Wschodu. To był globalny handel z taką prowincjonalną wioską jak Łomnica. I ten len naprawdę zmieniła tutaj cały krajobraz, ale też jest powód dla tego bogate, wyposażone pałace tutaj istniały, tak? I ja lubię zawsze coś reaktywować, co ma korzenie w historii, bo wtedy to jest z reguły dobra receptura na sukces, bo to, co kiedyś funkcjonowało, bardzo często ponownie może funkcjonować. I dlatego tworzyliśmy ten sklep lniany, czyli można naprawdę wachlarz tego szlachetnego materiału, cały wachlarz produktów, od ubrań do tekstylia domowa, do kosmetyka, nawet mamy ciasteczki lniane i tak dalej. Wszystko można tam zapoznać i pocieszyć się.
0: A sam len nazywano dawniej śląskim złotem. Był on podstawą potęgi gospodarczej całego regionu, a tak jak słyszeliśmy, towary z Dolnego Śląska, z Małej Łomnicy trafiały na rynki całego świata. Więc tak jak powiedziałam, jeżeli chcielibyście zobaczyć, odkryć to właśnie dlaczego len na Dolnym Śląsku, dlaczego len w Łomnicy, to organizatorzy zapraszają na dni Święto Lnu i Magię Ogrodów, która już w najbliższy weekend w Pałacu Łomnica będzie miała miejsce. A słuchajcie nas uważnie, bo tak się składa, że jutro będziemy mieli dla Was również i bilety na zwiedzanie Pałacu Łomnica.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.

0: Podatki to, myślę, bardzo powszechny temat, ale myślimy tutaj o podatkach, które płacimy obecnie, współcześnie. Ja jednak chciałabym wam opowiedzieć w tym momencie o podatkach w starożytności, a dokładniej w starożytnym Egipcie. Wyobraźcie sobie system podatkowy, który zależał od tego, jak wysoko podniesie się rzeka. Tak to właśnie działało w starożytnym Egipcie. Było specjalne urządzenie, nilometr, czyli budowla w formie kolumny, schodów prowadzących do wody albo głębokiej studni połączonej z rzeką kanałem. Nilometr mierzył poziom corocznej powodzi Nilu i zbyt niski poziom wody oznaczał słabe żniwa i głód, natomiast zbyt wysoki zniszczone pola i infrastrukturę. Istniał też konkretny, wyznaczony poziom, przy którym urodzaj był gwarantowany. Dostęp do tych urządzeń mieli wyłącznie kapłani i przedstawiciele władzy i to oni na bieżąco monitorowali poziom rzeki i ogłaszali nadejście letniej powodzi, a na podstawie odczytów ustalano również wartość podatków, jakie mieli zapłacić rolnicy. Kontrola nad nilometrem oznaczała więc realną władzę polityczną, ale też i religijną. A najstarsze wzmianki o takich pomiarach pochodzą jeszcze z czasów faraonów, czyli sprzed około 5000 lat. A same nilometry były używane również przez kolejne cywilizacje, na przykład rzymską, a później muzułmańską, aż do, słuchajcie, lat 60. XX wieku. Dopiero budowa tamy asuańskiej ujarzmiła coroczne wylewy Nilu i sprawiła, że nilometry stały się niepotrzebne.
1: Tu Radio Rodzina.

0: 4 minuty pozostały do godziny 18, a więc czas powolutku się pożegnać. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólnie spędzone dziś popołudnie. Słyszymy się już jutro od godziny 6 rano. Natalia Wójcik, do usłyszenia i miłego popołudnia i wieczoru.
1: Radio Leśne.
2: Milicz.
3: Milis.
2: 88
3: i 5 FM.

0: Mateusz Morawiecki nie przystaje na warunek szefostwa PiS. Czy to koniec domów w czasów dziecięcych? Policja dementuje doniesienia na temat zatrudniania obcokrajowców. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Moja deklaracja jest jasna. Chcę pozostać w PiS, chcę rozwijać Rozwój Plus. Chcę wygranej, ambitnej Polski. To wszystko możliwe, tylko razem. Zaznaczył w portalu X były premier, członek PiS Mateusz Morawiecki. Morawiecki, który przypomnijmy, jest twórcą Stowarzyszenia Rozwój Plus, a to funkcjonowanie nie podoba się władzom Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj szefostwo partii nakazało w ciągu 7 dni członkom PiS wyjście z takiego stowarzyszenia.
1: Jeżeli chodzi o organizacje takie jak chociażby Stowarzyszenie Rozwój Plus czy Po pierwsze Polska, to są właśnie te organizacje, które w tej uchwale zostały zdefiniowane jako organizacje prowadzące taką działalność polityczną. W związku z tym członkowie tych stowarzyszeń powinni złożyć deklarację o wystąpieniu z tych stowarzyszeń.
0: Mówił rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Stowarzyszenie Po pierwsze Polska Jacka Sasina odpowiedziało na to ultimatum i kończy działalność. Czy domy w czasów dziecięcych zostaną zlikwidowane? Tego chciałoby Ministerstwo Edukacji Narodowej, które przygotowało projekt w tej sprawie. Sprzeciw zgłasza poseł niezrzeszony Marcin Józef Aciuk, który staje w obronie takich placówek.
2: MEN twierdzi, że rola DWD już się zdezaktualizowała, ponieważ pobyty są dziś krótsze niż kilkadziesiąt lat temu. Edukacja nie odbywa się wyłącznie w ławce, o czym musimy pamiętać, i nie składa się tylko i wyłącznie z 45-minutowych lekcji. A to właśnie takie domy w czasów dziecięcych prowadzą edukację ekologiczną, regionalną, zdrowotną, wspomagają również osoby z doświadczeniem, czy to migracyjnym, czy popowodziowym.
0: Poseł Józef Aciuk twierdzi, że jeśli są nieprawidłowości, to należy je naprawić. Jednak likwidacja całego systemu domów w czasów dziecięcych byłaby błędem. W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których policja

0: zakonnych, jak również przedstawiciele polskiej ambasady w Tel Awiwie i Ramalla. W podziękowaniu ojciec Francesco Jelpo, kustosz Ziemi Świętej, powiedział, że poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę kaplicy dedykowanej świętemu Józefowi w miejscu, gdzie aniołowie zwiastowali pasterzom narodzenie Zbawiciela, staje się znakiem wierności Boga, który nieustannie buduje swój kościół poprzez serca i ręce ludzi.
1: Nowa kaplica wpisuje się w projekt kaplic narodowych sanktuarium. Na polu pasterzy realizacja projektu możliwa jest dzięki hojności archidiecezji krakowskiej oraz staraniom ojców franciszkanów z kustodii Ziemi Świętej w Krakowie.
2: Już czas na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, na Dolnym Śląsku zapowiada się on deszczowo i burzowo, aczkolwiek tak gorąco jak dziś, chociaż może powiedziałbym, że nawet ciut cieplej, bo temperatury dojdą nawet do 31 stopni, tyle w okolicach Oławy, zapowiadają synoptycy. W pozostałych częściach Dolnego Śląska 29, 28, ewentualnie 27 stopni i deszcz i burze.
3: Radio Rodzina.

0: Podatki to, myślę, bardzo powszechny temat, ale myślimy tutaj o podatkach, które płacimy obecnie, współcześnie. Ja jednak chciałabym wam opowiedzieć w tym momencie o podatkach w starożytności, a dokładniej w starożytnym Egipcie. Wyobraźcie sobie system podatkowy, który zależał od tego, jak wysoko podniesie się rzeka. Tak to właśnie działało w starożytnym Egipcie. Było specjalne urządzenie, nilometr, czyli budowla w formie kolumny, schodów prowadzących do wody albo głębokiej studni połączonej z rzeką kanałem. Nilometr mierzył poziom corocznej powodzi Nilu i zbyt niski poziom wody oznaczał słabe żniwa i głód, natomiast zbyt wysoki zniszczone pola i infrastrukturę. Istniał też konkretny, wyznaczony poziom, przy którym urodzaj był gwarantowany. Dostęp do tych urządzeń mieli wyłącznie kapłani i przedstawiciele władzy i to oni na bieżąco monitorowali poziom rzeki i ogłaszali nadejście letniej powodzi, a na podstawie odczytów ustalano również wartość podatków, jakie mieli zapłacić rolnicy. Kontrola nad nilometrem oznaczała więc realną władzę polityczną, ale też i religijną. A najstarsze wzmianki o takich pomiarach pochodzą jeszcze z czasów faraonów, czyli sprzed około 5000 lat. A same nilometry były używane również przez kolejne cywilizacje, na przykład rzymską, a później muzułmańską, aż do, słuchajcie, lat 60. XX wieku. Dopiero budowa tamy asuańskiej ujarzmiła coroczne wylewy Nilu i sprawiła, że nilometry stały się niepotrzebne.
1: Tu Radio Rodzina.

16 lipca 1966 roku Jack Bruce, Ginger Baker i Eric Clapton utworzyli rockowy zespół Cream. Dwa tygodnie później formacja zagrała swój pierwszy niezapowiedziany koncert dla niewielkiej publiczności zgromadzonej w jednym z klubów w Manchesterze. Trio przetrwało tylko dwa lata.

W 1977 roku amerykański wokalista Sean Cassidy, młodszy brat aktora Davida Cassidy, umieścił na pierwszym miejscu listy przebojów w Stanach Zjednoczonych piosenkę Da Do Run Run, przeróbkę hitu grupy The Crystals z 1963 roku. Był to jedyny wielki hit Seana w Stanach. Wokalista później skupił się na karierze aktorskiej.

16 lipca 1981 roku w wypadku samochodowym zginął amerykański wokalista i kompozytor Harry Chapin. Nagrał 14 płyt, z których każda osiągnęła światowy sukces.

W 2006 roku w Sopockiej Operze Leśnej odbył się koncert Artyści na rzecz Various Monks. Głównym celem inicjatywy było zebranie niezbędnych środków pozwalających na leczenie Moniki Kuszyńskiej i Roberta Jansona, którzy odnieśli poważne obrażenia w wyniku wypadku samochodowego tego samego roku.

16 lipca 2008 roku w wieku 90 lat zmarła piosenkarka Jo Stafford. Jej kariera trwała 5 dekad, a piosenka You Belong to Me z 1952 roku zajmowała pierwsze miejsce na listach przebojów w Stanach Zjednoczonych i

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto. Można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

tym momencie chciałabym Was przekierować na Facebooka Radia Rodzina, bo tam właśnie do środy, przyszłej środy, trwa konkurs, w którym możecie zdobyć grę Kości Życzliwości. Jest to gra, o której tak właściwie mówiliśmy dzisiaj na antenie Radia Rodzina. Ona składa się z sakiewki i czterech kolorowych kości, które pomagają podjąć razem rodzinnie różne aktywności, otwiera całą rodzinę, każdego z członków tej rodziny o potrzebach namówienia, o potrzebach i emocjach. No i tak się składa, że o tej grze rozmawialiśmy dziś o poranku. Całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie internetowej, a na naszym Facebooku, tak jak wspomniałam, znajdziecie konkurs, w którym możecie zdobyć właśnie tą grę. Wystarczy po prostu odpowiedzieć w komentarzu, właściwie zaproponować krótkie hasło, które byłoby zapowiedzią edycji szkolnej gry i też uzasadnić, dlaczego takie hasło. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na naszego Facebooka, ale także na naszą stronę, gdzie znajdziecie więcej szczegółów o tym, co to za gra.

0: Co dalej z wojną na Bliskim Wschodzie? Nocą orędzie Donalda Trumpa. Wyrok w sprawie zawalenia się wiaduktu nad Genułą 8 lat temu. Sanepid ostrzega przed kleszczami. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Wojna z Iranem może być jednym z tematów orędzia Donalda Trumpa, które ma wygłosić nocą polskiego czasu. Sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Tomasz Orchowski.
1: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
0: Teraz sprawa, którą przez wiele lat żyły Włochy. Wydano wyrok za katastrofę wiaduktu w Genui. 8 lat temu w wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły wtedy 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za autostradę, dostał wyrok 12 lat więzienia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej. Jej tytuł brzmi Ku pokojowi nieuzbrojonemu i rozbrajającemu. Podpisano ją dziś rano w Rzymie. Piotr Kowalczuk o szczegółach.
3: Przedstawiana dziś deklaracja przypomina nam z mocą, że żadna maszyna, żaden algorytm, ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reyna, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
0: Wracamy do Polski. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe podczas bieżącego lata. Tak wynika z danych sanepidu. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski i przypomina o odpowiedniej ochronie.
4: Spacerując gdziekolwiek na łonie natury, zawsze po powrocie obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, że

0: Weekend zbliża się już wielkimi, a nawet powiedziałabym, że ogromnymi krokami i w związku z tym przychodzę do Was z propozycją weekendową. Otóż w Pałacu Łomnica w najbliższy weekend odbędzie się Święto Lnu i Magia Ogrodów, a to oznacza, że regionalne przysmaki, warsztaty dawnych rzemiosł, a także barwny jarmark pełen wyrobów lnianych i rękodzieła artystycznego wypełni teren Pałacu w Łomnicy. Przez dwa dni, od 11 do 17, folwark i park Pałacu Łomnica zamienią się w miejsce pełne magii, które jest stworzone dla wszystkich, którzy cenią sobie właśnie piękno dawnych rzemiosł, żywe tradycje, a także urok lekkiego, sielskiego, wiejskiego życia. Na terenie folwarku i parku będzie można podziwiać pokazy tradycyjnych technik rzemieślniczych, a wielu z nich będzie można spróbować również własnoręcznie. Obiekt zawdzięcza swoje dawne bogactwo handlowi lnem. Mówi się, że posiadłość została wręcz zbudowana na lnie, a o tradycjach mówi Elisabeth von Kister, kustosz tego miejsca.
1: Region Karkonoskie, ale są też inne regiony na Dolnym Śląsku, byli w pewnych czasach, w XVII i XVIII wieku, światowy liderów produkcji lnu. I ten len był bardzo wysoki jakościowy, niedrogo w stosunek do innych regionów i był eksportowany na przykład poprzez ówczesne właściciele pałacu, taka rodzina z nazwiskiem Menzel. Z Łomnica był eksport tego lnu do Ameryki Północnej i Środkowej, do Afryki Północnego i do Bliskiego Wschodu. To był globalny handel z taką prowincjonalną wioską jak Łomnica i ten len naprawdę zmieniła tutaj cały krajobraz, ale też jest powód, dlatego bogate, wyposażone pałace tutaj istniały, tak? I ja lubię zawsze coś reaktywować, co ma korzenie w historii, bo wtedy to jest z reguły dobra receptura na sukces, bo to, co kiedyś funkcjonowało, bardzo często ponownie może funkcjonować. I dlatego tworzyliśmy ten sklep lniany, gdzie można naprawdę wachlarz tego szlachetnego materiału, cały wachlarz produktów od ubrań do tekstylia domowa, do kosmetyka, nawet mamy ciasteczki lniane i tak dalej. Wszystko można tam zapoznać i pocieszyć się.
0: A sam len nazywano dawniej śląskim złotem. Był on podstawą potęgi gospodarczej całego regionu, a tak jak słyszeliśmy, towary z Dolnego Śląska, z Małej Łomnicy trafiały na rynki całego świata. Więc tak jak powiedziałam, jeżeli chcielibyście zobaczyć, odkryć to właśnie dlaczego len na Dolnym Śląsku, dlaczego len w Łomnicy, to organizatorzy zapraszają na dni Święto Lnu i Magię Ogrodów, która już w najbliższy weekend w Pałacu Łomnica będzie miała miejsce, a słuchajcie nas uważnie, bo tak się składa, że jutro będziemy mieli dla Was również i bilety na zwiedzanie Pałacu Łomnica.

0: W tym momencie w Radiu Rodzina przenosimy się pod starostwo powiatowe we Wrocławiu, gdzie dziś odbywała się 9. akcja krwiodawstwa zorganizowana właśnie w tym miejscu. Igła może wyglądać groźnie, ale wystarczy się odwrócić. Tak przekonywali nas krwiodawcy, którzy dziś do godziny 12 oddawali krew właśnie przy starostwie powiatowym. Organizatorzy, czyli starostwo, podkreśla też, że frekwencja była wyjątkowo wysoka, a też przy okazji zapraszają na kolejną zbiórkę, która będzie miała miejsce we wrześniu. Tak jak wspominałam, akcja miała miejsce dziś do godziny 12, od 8 godziny się rozpoczęła, no i przed siedzibą starostwa powiatowego pojawiło się wielu krwiodawców, którzy chcieli właśnie podzielić się krwią. O akcji mówi Aleksandra Grzeżułkowska, dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
1: Akcja oddawania krwi przy starostwie powiatowym we Wrocławiu to inicjatywa Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego i Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego. Oba gremia zauważyły wielką potrzebę pomagania innym, pomagania tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Dzięki pomysłom naszych rad powstała taka inicjatywa jak oddawanie krwi właśnie przy starostwie powiatowym we Wrocławiu. Obecnie dzisiaj trwa 9. już akcja przy starostwie powiatowym. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Dzisiaj jest wyjątkowo duża frekwencja i liczymy na to, że tej krwi faktycznie bardzo dużo będzie oddanej.
0: Termin akcji nie jest przypadkowy. Wakacje to okres, w którym zapotrzebowanie na krew rośnie, a liczba dawców spada, dodaje Aleksandra Grzeżułkowska.
1: Dlaczego warto oddawać krew? To tylko i wyłącznie związane z ogromną potrzebą niesienia pomocy. Wakacje to jest też taki okres wzmożonego zapotrzebowania na krew. Fajnie, bo jest czas urlopów, czas wakacji, ale niestety tej krwi bardzo, bardzo brakuje. Cały czas dostajemy apele z krwiodawstwa, żeby właśnie dołączać jeszcze i namawiać osoby, które mogą oczywiście taką krew oddać, aby to robiły i pomagały innym, właśnie tym, którzy tej krwi najbardziej potrzebują.
0: A wśród dawców, których spotkaliśmy pod starostwem, byli zarówno debiutanci, jak i osoby z wieloletnim stażem.
2: Przede wszystkim po to, aby oddać cenny dar, jakim jest krew, i ratować ludzkie życie. Posiadam odznakę trzeciego stopnia, także oddaję regularnie. Po pierwsze, że potocznie mówiąc, że nie jest to straszne, nie boli, trzeba być wypoczętym, nawodnionym i zachęcam po prostu, bo to po prostu nie boli.
3: Mam grupę 0 minus. Także kiedyś, jeżeli by mi się miało zdarzyć potrzebować krwi, to chciałbym, żeby coś w banku było. Dostałem powiadomienia też, że grupy akurat mojej krwi brakuje, także staram się, kiedy mogę, oddawać. No bo wiem, że zarówno ja będę kiedyś potrzebował, jak i ludzie z tą grupą też na pewno skorzystają. Teraz będę już miał tak około 5 litrów oddane, czyli 10 razy w sumie w życiu. Nie tak regularnie, jakbym mógł, ale staram się. Igła może jest wielka i straszna, ale dla mnie też zawsze wystarczało odwrócić się. Także nie jest to jakiś wielki problem. No to jest coś, co potrzebujemy do przeżycia. Wypadki się zdarzają. No i tutaj naprawdę, nawet dla siebie, właśnie tak jak mówię, jeżeli kiedyś miałbym skorzystać, to życzę innym też, żeby mieli z czego skorzystać.
4: Muszę pomagać ludziom.
0: Kolejna akcja krwiodawstwa przy starostwie powiatowym we Wrocławiu odbędzie się we wrześniu, a dokładny termin zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej powiatu wrocławskiego, a jak przypominają organizatorzy, jedna donacja to szansa na uratowanie nawet 3 osób, a cała procedura trwa kilkanaście minut, jest szybka i bezbolesna. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina.

Opowiem wam teraz pewną historię, która wydarzyła się w Irlandii. Otóż tam przez lata tamtejsza policja uważała, że w kraju działa pirat drogowy o nazwisku Prawo Jazdy. W systemie odnotowano dziesiątki wykroczeń przypisanych tej osobie od mandatów po złe parkowanie. Dopiero w 2007 roku odkryto, że to tak naprawdę nic więcej jak zwykłe nieporozumienie, bo prawo jazdy oznacza po polsku driving license, a nie nazwisko. W bazie, co ciekawe, było ponad 50 takich wpisów. Po wykryciu błędu irlandzka garda zmieniła procedury i uczuliła policjantów na układ zagranicznych dokumentów.

0: co dalej z wojną na Bliskim Wschodzie, nocą orędzie Donalda Trumpa. Wyrok w sprawie zawalenia się wiaduktu nad Genułą 8 lat temu. Sanepid ostrzega przed kleszczami. Mateusz Kornas, zapraszam na wiadomości. Wojna z Iranem może być jednym z tematów orędzia Donalda Trumpa, które ma wygłosić nocą polskiego czasu. Sytuacji na Bliskim Wschodzie przygląda się Tomasz Orchowski.
1: Wcześniejsi prezydenci nie zrobili tego, co powinni. Tak Donald Trump tłumaczy swoją wojnę przeciwko Iranowi, która trwa od 139 dni. Oni powinni to zrobić już dawno temu. Wtedy byłoby o wiele łatwiej. Irańczycy chcą się dogadać, nie podoba im się to, co robimy i chcą się porozumieć. Tyle, że Teheran twierdzi co innego. Reżim zapowiada, że będzie bronił każdego centymetra swojego terytorium. Jeśli groźby prezydenta USA dotyczące ataku na naszą infrastrukturę zostaną zrealizowane, wtedy zmieciemy z powierzchni ziemi całą infrastrukturę w regionie. Irańczycy atakują amerykańskie bazy. W ostatniej fali uderzeń na cel wzięli Kuwejt, Bahrajn oraz Jordanię.
0: Teraz sprawa, którą przez wiele lat żyły Włochy. Wydano wyrok za katastrofę wiaduktu w Genui. 8 lat temu w wyniku zaniedbań zawalił się gigantyczny wiadukt nad Genuą. Zginęły wtedy 43 osoby. W sprawie oskarżono 57 osób. Główny winny, szef spółki odpowiedzialnej za autostradę, dostał wyrok 12 lat więzienia.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Ludzkość znajduje się w decydującym momencie swojej historii. Tymi słowami rozpoczyna się deklaracja w sprawie sztucznej inteligencji i broni jądrowej. Jej tytuł brzmi Ku pokojowi nieuzbrojonemu i rozbrajającemu. Podpisano ją dziś rano w Rzymie. Piotr Kowalczuk o szczegółach.
3: Przedstawiana dziś deklaracja przypomina nam z mocą, że żadna maszyna, żaden algorytm, ani żaden system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Decyzje dotyczące życia i śmierci, pokoju i wojny, przyszłości narodów i kolejnych pokoleń muszą pozostać pod pełną, odpowiedzialną i rzeczywistą kontrolą człowieka, powiedział kardynał Baldo Reyna, papieski wikariusz dla diecezji Rzymu.
0: Wracamy do Polski. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe podczas bieżącego lata. Tak wynika z danych sanepidu. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski i przypomina o odpowiedniej ochronie.
4: Spacerując gdziekolwiek na łonie natury, zawsze po powrocie obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe. Stosujemy też repelenty.
0: Eksperci zachęcają także do szczepienia się przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu.
5: Już czasem na prognozę pogody w Radiu Rodzina. Jeżeli chodzi o jutrzejszy dzień, na Dolnym Śląsku zapowiada się on deszczowo i burzowo, aczkolwiek tak gorąco jak dziś, chociaż może powiedziałbym, że nawet

0: Czwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
1: Reklama.
2: Tu Radio Rodzina.

0: momencie w Radiu Rodzina przenosimy się pod starostwo powiatowe we Wrocławiu, gdzie dziś odbywała się 9. akcja krwiodawstwa zorganizowana właśnie w tym miejscu. Igła może wyglądać groźnie, ale wystarczy się odwrócić. Tak przekonywali nas krwiodawcy, którzy dziś do godziny 12 oddawali krew właśnie przy starostwie powiatowym. Organizatorzy, czyli starostwo, podkreśla też, że frekwencja była wyjątkowo wysoka, a też przy okazji zapraszają na kolejną zbiórkę, która będzie miała miejsce we wrześniu. Tak jak wspominałam, akcja miała miejsce dziś do godziny 12, od 8 godziny się rozpoczęła, no i przed siedzibą starostwa powiatowego pojawiło się wielu krwiodawców, którzy chcieli właśnie podzielić się krwią. O akcji mówi Aleksandra Grzeżółkowska, dyrektor Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.
1: Akcja oddawania krwi przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu to inicjatywa Rady Seniorów Powiatu Wrocławskiego i Młodzieżowej Rady Powiatu Wrocławskiego. Oba gremia zauważyły wielką potrzebę pomagania innym, pomagania tym, którzy tej pomocy najbardziej potrzebują. Dzięki pomysłom naszych rad powstała taka inicjatywa jak oddawanie krwi właśnie przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu. Obecnie dzisiaj trwa 9. już akcja przy Starostwie Powiatowym. Cieszy się ona ogromnym zainteresowaniem. Dzisiaj jest wyjątkowo duża frekwencja i liczymy na to, że tej krwi faktycznie bardzo dużo będzie oddanej.
0: Termin akcji nie jest przypadkowy. Wakacje to okres, w którym zapotrzebowanie na krew rośnie, a liczba dawców spada, dodaje Aleksandra Grzeżółkowska.
1: Dlaczego warto oddawać krew? To tylko i wyłącznie związane z ogromną potrzebą niesienia pomocy. Wakacje to jest też taki okres wzmożonego zapotrzebowania na krew. Fajnie, bo jest czas urlopów, czas wakacji, ale niestety tej krwi bardzo, bardzo brakuje. Cały czas dostajemy apele z krwiodawstwa, żeby właśnie dołączać jeszcze i namawiać osoby, które mogą oczywiście taką krew oddać, aby to robiły i pomagały innym, właśnie tym, którzy tej krwi najbardziej potrzebują.
0: A wśród dawców, których spotkaliśmy pod starostwem, byli zarówno debiutanci, jak i osoby z wieloletnim stażem.
2: Przede wszystkim po to, aby oddać cenny dar, jakim jest krew, i ratować ludzkie życie. Posiadam odznakę trzeciego stopnia, także oddaję regularnie. Po pierwsze, że potocznie mówiąc, że nie jest to straszne, nie boli, trzeba być wypoczętym, nawodnionym i zachęcam po prostu, bo to po prostu nie boli.
3: Mam grupę 0 minus. Także kiedyś, jeżeli by mi się miało zdarzyć potrzebować krwi, to chciałbym, żeby coś w banku było. Dostałem powiadomienia też, że grupy akurat mojej krwi brakuje, także staram się, kiedy mogę, oddawać. No bo wiem, że zarówno ja będę kiedyś potrzebował, jak i ludzie z tą grupą też na pewno skorzystają. Teraz będę już miał tak około 5 litrów oddane, czyli 10 razy w sumie w życiu. Nie tak regularnie, jakbym mógł, ale staram się. Igła może jest wielka i straszna, ale dla mnie też zawsze wystarczało odwrócić się. Także nie jest to jakiś wielki problem. No to jest coś, co potrzebujemy do przeżycia. Wypadki się zdarzają. No i tutaj naprawdę, nawet dla siebie, właśnie tak jak mówię, jeżeli kiedyś miałbym skorzystać, to życzę innym też, żeby mieli z czego skorzystać.
4: Muszę pomagać ludziom.
0: Kolejna akcja krwiodawstwa przy Starostwie Powiatowym we Wrocławiu odbędzie się we wrześniu, a dokładny termin zostanie ogłoszony w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Powiatu Wrocławskiego. A jak przypominają organizatorzy, jedna donacja to szansa na uratowanie nawet 3 osób, a cała procedura trwa kilkanaście minut, jest szybka i bezbolesna. Więcej szczegółów na stronie Radia Rodzina.
5: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Lecina.
1: Świdnica 98 i 1 FM.
2: Autopromocja.
3: Lato na Dolnym Śląsku zaczyna się w Radiu Rodzina. Przez całe wakacje, w każdy weekend wyruszamy w teren. Do zamków, na szlaki, do uzdrowisk i miejsc, które warto znać. Wakacje na Dolnym Śląsku. Posłuchaj w Radiu Rodzina i na www.radiorodzina.pl. Audycja realizowana we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną. Zapraszamy.
2: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: W tym momencie chciałabym Was przekierować na Facebooka Radia Rodzina, bo tam właśnie do środy, przyszłej środy, trwa konkurs, w którym możecie zdobyć grę Kości Życzliwości. Jest to gra, o której tak właściwie mówiliśmy dzisiaj na antenie Radia Rodzina. Ona składa się z sakiewki i czterech kolorowych kości, które pomagają podjąć razem rodzinnie różne aktywności. Otwiera całą rodzinę, każdego z członków tej rodziny o potrzebach namówienia, o potrzebach i emocjach. No i tak się składa, że o tej grze rozmawialiśmy dziś o poranku. Całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie internetowej, a na naszym Facebooku, tak jak wspomniałam, znajdziecie konkurs, w którym możecie zdobyć właśnie tą grę. Wystarczy po prostu odpowiedzieć w komentarzu, właściwie zaproponować krótkie hasło, które byłoby zapowiedzią edycji szkolnej gry i też uzasadnić, dlaczego takie hasło. Zapraszamy Was bardzo serdecznie na naszego Facebooka, ale także na naszą stronę, gdzie znajdziecie więcej szczegółów o tym, co to za gra.

0: Weekend zbliża się już wielkimi, a nawet powiedziałabym, że ogromnymi krokami i w związku z tym przychodzę do Was z propozycją weekendową. Otóż w Pałacu Łomnica w najbliższy weekend odbędzie się Święto Lnu i Magia Ogrodów, a to oznacza, że regionalne przysmaki, warsztaty dawnych rzemiosł, a także barwny jarmark pełen wyrobów lnianych i rękodzieła artystycznego wypełni teren Pałacu w Łomnicy. Przez dwa dni, od 11 do 17, folwark i park Pałacu Łomnica zamienią się w miejsce pełne magii, które jest stworzone dla wszystkich, którzy cenią sobie właśnie piękno dawnych rzemiosł, żywe tradycje, a także urok lekkiego, sielskiego, wiejskiego życia. Na terenie folwarku i parku będzie można podziwiać pokazy tradycyjnych technik rzemieślniczych, a wielu z nich będzie można spróbować również własnoręcznie. Obiekt zawdzięcza swoje dawne bogactwo handlowi lnem. Mówi się, że posiadłość została wręcz zbudowana na lnie, a o tradycjach mówi Elisabeth von Kister, kustosz tego miejsca.
1: Region Karkonoskie, ale są też inne regiony na Dolnym Śląsku, byli w pewnych czasach, w XVII i XVIII wieku, światowy liderów w produkcji lnu. I ten len był bardzo wysoki jakościowy, niedrogo w stosunek do innych regionów i był eksportowany na przykład poprzez ówczesne właściciele pałacu, taka rodzina z nazwiskiem Menzel. Z Łomnica był eksport tego lnu do Ameryki Północnej i Środkowej, do Afryki Północnego i do Bliskiego Wschodu. To był globalny handel z taką prowincjonalną wioską jak Łomnica i ten len naprawdę zmieniła tutaj cały krajobraz, ale też jest powód, dlatego bogate, wyposażone pałace tutaj istniały, tak. I ja lubię zawsze coś reaktywować, co ma korzenie w historii, bo wtedy to jest z reguły dobra receptura na sukces, bo to, co kiedyś funkcjonowało, bardzo często ponownie może funkcjonować i dlatego tworzyliśmy ten sklep leniany, że można naprawdę wachlarz tego szlachetnego materiału, cały wachlarz produktów od ubrań do tekstylia domowa, do kosmetyka, nawet mamy ciasteczki leniane i tak dalej. Wszystko można tam zapoznać i pocieszyć się.
0: A sam len nazywano dawniej śląskim złotem. Był on podstawą potęgi gospodarczej całego regionu, a tak jak słyszeliśmy, towary z Dolnego Śląska, z Małej Łomnicy trafiały na rynki całego świata. Więc tak jak powiedziałam, jeżeli chcielibyście zobaczyć, odkryć to właśnie dlaczego len na Dolnym Śląsku, dlaczego len w Łomnicy, to organizatorzy zapraszają na dni Święto Lnu i Magię Ogrodów, która już w najbliższy weekend w Pałacu Łomnica będzie miała miejsce, a słuchajcie nas uważnie, bo tak się składa, że jutro będziemy mieli dla Was również i bilety na zwiedzanie Pałacu Łomnica.
2: Tu Radio Rodzina.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.
2: Tu Radio Rodzina.

0: Radio Rodzina Wołów 99,6 FM.
1: Halo?

0: Radio Rodzina. Muzyka na każdą porę roku.
1: Ile osób, tyle upodobań. To najbardziej lubi jeden, tamto ów.

0: kiedy szczęścia zbliża się posłaniec, gdy nadchodzi, gdy już stoi u mych drzwi.
1: Bo tak bardzo lubię być szczęśliwa, strasznie lubię być szczęśliwa.
0: Nie wiem, jak

obojętnie znów ominą cię. Jeśli liczysz na Bóg wie co, pokochaj, znajdziesz sens, docenisz to, co

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.
6: Cześć, tu Magda Wójcik z zespołu Goja. Pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina.

0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.
2: Wow.

0: autopromocja.
1: Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc.
2: Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71 7234 606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Wszystkiego najlepszego, wszystkiego, czego chcesz.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.